Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury. To an automatic voice message system. Or is not available.

0: Mogły.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Queremos ser de

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Censura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.
1: Z prawej tych skrajnie z lewej, z prawej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, lodreś wasz mentalny karcer.

urwa ci łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: poszło. To
1: To
0: ja może
1: będzie
0: tak się
1: taki
0: najpierw
1: żart.
0: trochę pośmieję, nie? Będziecie mieli taki materiał. No bo dla ludzi, którzy sobie to zaczną słuchać w pewnym momencie, taki fakt, że sobie przegadaliśmy ile? 46 minut, no powiedzmy 40 minut, tak? Było fajnie, było wesoło, a nagrywania nie włączyliśmy. No i co? No i poszły jakieś korelaty, poszły jakieś rejestraty tutaj, a tak naprawdę teraz zacząć od nowa, cofnąć czasu się nie da. W związku z tym musimy już w pewien sposób uwzględnić to, że nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, kiedy zaczęliśmy, i postawić sobie jakiś problem pod dyskusję. Więc tak jak tutaj rzuciłeś hasło, pogadajmy sobie swobodnie, tak naprawdę zobaczmy, co z tego wyjdzie. A jak się okaże po tym, jak to ktoś przesłucha, kto będzie to puszczał w sieć, to będziemy dogrywali, tak? Jak to ostatnio jest moda na walkę propagandową, że się tnie materiały i dogrywa różne rzeczy, tak?
1: I
0: Żeby
1: teraz,
0: potem post factum zmienić narrację.
1: jako ten, który w emocjach nie włączył kamery, dzieją się dwie rzeczy. Uniesienie i będę pamiętał to do końca życia, a dwa, czy to, bo rozmawialiśmy też trochę o porażce, i teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Ja dalej szukam i tkwię w odnalezieniu sposobu, żeby odzyskać ten materiał, który teoretycznie czas nam zabrał, a już zaczynam szukać nowej technologii. Gdzie to mogło się zapisać, w czym i jak? I czy tak się mogą tworzyć odkrycia? Tu jest takie swobodne pytanie.
0: No tak, tylko odpowiedź cię nie zadowoli raczej, tak? Bo musiałbyś mieć dobre chody. I NSA, National Security Agency w Stanach Zjednoczonych, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością ma ten materiał, tak? Bo sobie tam dużo rzeczy ściągają z sieci. Tylko pytanie, czy to, że to się nie włączyło nagrywanie, czy taki nie był konieczny element, bo być może poszliśmy nie w tą stronę, albo musiała nastąpić właśnie ta faza sprzężenia zwrotnego w naszej trójce, tak żeby Marta na przykład sobie trochę tego posłuchała, żeby już minęło to takie pewnego rodzaju pierwsze wrażenie, które się pojawia, to wyobrażenie o sytuacji, które następuje w korelatorze na podstawie bodźców, które wpływają na człowieka przez jego receptory, tak aby tam emocja, która się pojawiła, już tą fazę refleksji uruchomiła w niej i tak naprawdę, żeby ona już mogła nabyć pewną świadomość, a potem przetworzyć to właśnie na swoje już perturbacje, które się dzieją w niej. Także na przykład jak teraz dopuścimy ją wreszcie do mikrofonu, to jak już nam powie, jakie ma swoje wyobrażenie o sytuacji i o wyobrażenie o decyzji, to nas olśni.
1: Marta, zatem co po tych 45 minutach jest w tobie?
2: Widzę, że duża odpowiedzialność została na mnie nałożona. To, co mi się bardzo podobało, to to, że na pewno jesteśmy innymi osobami i zgadzam się z tym, że słuchając wszystkiego, co się wydarzyło przez te 45 minut, wpłynęło na mnie w taki sposób, że podchodzę do życia bardzo refleksyjnie, ale dalej jestem w emocjach i nie do końca wiem, co to we mnie zmieniło. Natomiast czuję, że jestem inną osobą, inaczej postrzegam naszą trójkę, tą rozmowę. Na pewno jestem bardziej otwarta na to wszystko, ale mam w sobie dużą ciekawość, gdzie to idzie i w którą stronę. I może rzeczywiście szliśmy nie w tą stronę, a powinniśmy pójść zupełnie gdzie indziej.
1: No dobra, to w takim razie idźmy tam, gdzie indziej. Dominik, powiedz, jak twoim zdaniem, pytanie nigdzie nie usłyszałeś takiego, to bez dwóch zdań. Jak twoim zdaniem nasz kontakt we trójkę, który rozpoczął się od początków cybernetyki z Mirkiem Mikołajczykiem, gdzie nam pokazywał, czym jest korelat, czym jest akumulator, co wpływa, dlaczego taka jest reaktywność człowieka i to wszystko nam opisywał, gdzie Marta troszeczkę to, jej się to zgodziło na swoim poziomie, ja chciałem to później głębiej zrobić i tak dalej, aż do momentu, w którym dzięki twojej wiedzy dzisiaj ten świat się zupełnie inaczej rozumie. Weź nas,
0: No,
1: spróbuj tak sklasyfikować.
0: jakby to powiedzieć. To może ja wrzucę coś, co wcześniej nie poruszyłem, a mianowicie proces sterowania, tak jak go profesor Mazur zdefiniował. To jest właśnie coś takiego, co jest metodą realizowania równowagi funkcjonalnej nas jako człowieka, a ta równowaga funkcjonalna to jest właśnie droga dojścia do tego takiego celu, który mamy w sobie, w naszym jestestwie, w naszej transcendencji, którego często sobie nawet nie uświadamiamy, bo on jest nie tylko z tego świata, ale też z tego świata poza granicą. I my w jakiś sposób mamy też do niego właśnie jakoby transcendentny pewien dostęp. I teraz spotykając się z tą mazurowską cybernetyką na takim poziomie właśnie już poukładanym przez docenta Koseckiego, kiedy mamy już relacje do matematyki, mamy punkt przejścia pomiędzy matematyką a właśnie naukami konkretnymi, jak fizyka czy cybernetyka, mamy wskazanie logiki już aksjometryczno-relacyjnej, która daje nam nie tylko taką tradycyjną logikę, gdzie musimy sobie założyć, co jest prawdą, co jest fałszem, tylko daje nam drogę do tego, żeby szukać, co jest fałszem, co jest prawdą. I stawia nas to wszystko w punkcie takim, że całe nasze dotychczasowe życie, doświadczenia, refleksje, emocje, które były, zderzają się z czymś, co daje nam pewnego rodzaju mechanizm na poziomie struktury wszechświata, tego stworzonego tutaj przez organizatora, tego, który jest. I czego byśmy nie wyciągnęli z siebie, przetworzonego przez nas, wymyślonego przez nas, to nagle mamy punkt odniesienia, do czego możemy to zmierzyć. I pojawia się coś takiego, że już nie mamy tylko komunikatu, który sam w sobie niewiele nam daje, ale mamy już komunikat w odniesieniu do jakiegoś innego komunikatu, obiektywnego, mimo że jest abstrakcyjny, który pozwala ludzkiemu mózgowi pracować zgodnie z tym, w jaki sposób on jest zaprojektowany przez organizatora do tego, żeby pracować. Bo ludzki mózg nie pracuje na zasadzie takiej, że bierze komunikat i ocenia komunikat. Ludzki mózg bierze komunikat i porównuje go z innym komunikatem i pracuje na relacji pomiędzy komunikatami. I dopóki właśnie profesor Mazur za sprawą docenta Koseckiego nie dał mi tego wyobrażenia, to wszystko musiałem sobie tak intuicyjnie, patologicznie i w bólach układać. A teraz, jak już wiem, że żeby dokonać pomiaru po inżyniersku, to potrzebuję punktu odniesienia, tak? Jeżeli mierzę długość, biorę sobie centymetr, tak? Jeżeli mierzę prędkość, biorę metr na sekundę. Jeżeli biorę przyspieszenie, biorę metr na sekundę kwadrat i tak dalej, bo mam punkt odniesienia. I właśnie w procesach sterowania profesor Mazur dał nam taki punkt odniesienia, który jest zgodny z tym, jaka jest obiektywna rzeczywistość wokół nas i pasuje do wszystkich naszych wyobrażeń, do wszystkich naszych decyzji, które podjęliśmy w życiu, do wszystkich celów, które sobie stawiamy. I nagle mamy z czym to skorelować. I tak generalnie staje się w szoku, i tak się chce tylko powiedzieć, jaki ja byłem głupi wcześniej. Czemu ja tego wszystkiego nie wiedziałem? Przecież to jest takie proste, jak się już dostanie ten mały, maleńki punkcik odniesienia, od którego wszystko sobie mogę porównać. I nagle sprawy się tak upraszczają, że coś, co dawniej się wydawało, że będę musiał, nie wiem, napisać elaborat, książkę czy coś, ja jestem w stanie w dwóch zdaniach ująć, i to wszystko ma sens. I jak mówię to w tym języku człowiekowi drugiemu, i on tylko ma chęć wykazania tego, że istnieje obiektywna rzeczywistość, że człowiek jest czymś więcej niż tylko kubką materii, która składa się na to, kim jest, ale też jest jego duch, jest też ten byt transcendentny w nim, jest ten cel, który on niesie w sobie, dla siebie, dla otoczenia, dla rodziny, dla narodu, dla ludzkości i w relacji do organizatora tego, który jest. To się nagle tak wszystko porządkuje i człowiek generalnie ma taką właśnie refleksję. No wreszcie.
1: To ja teraz chyba sparafrazuję to, co powiedział Dominik. Mamy homeostat, a tam mamy ścieżkę duszy i wolną wolę. I taką drogą właśnie Marta przyszła na Kongres Psychologii Sportu, gdzie zobaczyła profesora i mnie. Potem ja zostałem ściągnięty do NAI, gdzie razem z Dominikiem mieliśmy prelekcję. W ogóle tam była ciekawa rzecz. Dominik, nie wiem, czy wiesz. Siedziałem na tej konferencji z otwartą gębą przez te 10 godzin, bo byłem ostatni, a ludzie mnie pytali: Człowieku, po co ty tu przyszedłeś? Przecież ciebie to nic nie interesuje, przecież to nie jest w twojej branży. A ja po prostu byłem w uniesieniach, że to wszystko, co chcę wam powiedzieć, po prostu teraz może się jeszcze lepiej nazywać. No i zobaczcie, wolna wola, bo każdy mógł zdecydować, czy prędzej, czy później, jakby w odcinku czasu, kiedy się z tym spotkać, a dwa, że ścieżka duszy, która gdzieś tam nas połączyła. I tutaj ponownie, bo pierwszy materiał jest utracony, zachęcam do obejrzenia odcinka Dominika na YouTubie o homeostacie. Dobrze powiedziałem w miarę?
0: miarę. Nie ma tu sprzeczności. To ja powiem, że to właśnie takie można powiedzieć nasze pierwsze sprzężenie zwrotne, to jak się poznaliśmy, to jest fajne, bo jest utrwalone, tak? I
1: Na
0: właśnie jak się
1: korytarzu
0: wejdzie
1: jeszcze było.
0: na ENI Warszawa, na kanał na YouTubie, to jest z konferencji moje wystąpienie, gdzie tak naprawdę już tam twoje oddziaływanie się pojawia, tak naprawdę. Potem jest te 10 godzin konferencji, no może 8, bo to ja byłem chyba drugi wtedy, więc druga godzina. Potem jest 10 godzin i znowu wchodzimy w sprzężenie zwrotne podczas twojego wystąpienia, tak naprawdę. I są punkty odniesienia do mojego wystąpienia. Okazało się, że mamy punkty wspólne, bo ja wtedy byłem wiceprezesem klubu piłkarskiego, więc się tam nawiązała pewna nić porozumienia, to się dzieje. Więc jest fajny przykład badawczy, gdzie można zobaczyć, jak właśnie takie zderzenie dwóch osób, które nigdy wcześniej się nie spotkały, ale mają jakieś wspólne talenty, wspólne cele, po kilku godzinach wspólnych oddziaływań, jak innymi ludźmi wyszły, niż zanim tam weszły do tego pomieszczenia.
1: I jeszcze jaką mają wysoką etykę, bo bezinteresownie sobie pomagamy, bo kiedy Dominik zaczął swoje wystąpienie, które jest fenomenalne, ja dopiero po roku usłyszałem, o czym on mówi, jakby poznając właściwości definicji, których używał. Dominik zaczął konferencję: pragnę się przed wszystkimi pochwalić, bo właśnie mój klub wygrał z Puszczą Niepołomica 4-0. A ja mówię: o kurczę, mamy co robić w takim razie.
0: No, tak jest, dokładnie. A ja też użyłem tego z pełną świadomością, że wynik nie jest istotny, ale z punktu widzenia odbioru społecznego, dominanty ludzi, którzy są, taki bonmocik walnięty wpłynie na to, w jaki sposób, jak dobry żart, otworzy im się rozum na pewne słuchanie, w cudzysłowie, tego, co mam do przekazania.
1: Dominanty, czyli uwarunkowania i okres życiu, w jakim się znajdują?
0: Nie, nie. Dominanta chodzi mi o to, że większość ludzi w naszym społeczeństwie ma coś takiego w sobie, że patrzy na świat pod kątem szukania autorytetu, który osiągnął to, co oni chcieliby osiągnąć. Coś
1: Dobra,
0: takiego
1: ale
0: bym
1: to
0: powiedział.
1: nie jest częścią uwarunkowań i normowirusów, którymi byli doświadczani?
0: Tak. To jest częściowo normowirus, a częściowo właśnie
1: Wiek.
0: to, że wiek
1: Dynamizm.
0: ludzi już jest taki, że łatwiej przyjmuje się ludzi, którzy społecznie gdzieś coś skutecznego osiągnęli, niż człowieka, którego nigdy się nie słyszało i on zaczyna nawet coś bardzo mądrego mówić, ale jest bariera psychologiczna, taka naturalna dla człowieka, to nie jest nic złego, że po prostu człowiek, jeżeli ma jakieś swoje wyobrażenia, to będzie ich bronił. I trzeba po prostu użyć odpowiedniego potencjału, który wykona pracę w nim, żeby on zmienił siebie, jakim był w czasie A, na siebie, jakim będzie w czasie B, pod właśnie oddziaływaniem tej zmiany, która nastąpiła pomiędzy A i B. Więc trzeba zdobyć potencjał, który można oddziaływać na tego człowieka, żeby on chciał się zmienić. I to takie po prostu było niecne wykorzystanie z mojej strony tego, że mój syn wtedy grał, a miał wtedy lat 9, tak? No i donieśli mi tuż przed tym, jak wszedłem na mównicę, że wygrali mecz chłopaki, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się tego, że do zera i taki wynik będzie. No to generalnie w emocji sobie puściłem coś takiego zamiast żartu na otwarcie.
1: No i teraz wychodzi na to, że z dziećmi dokładnie te dominanty są inne, bo żadnemu dziecku, w grupie dzieci, kiedy przyszedłby przed nimi mistrz świata i powiedział: słuchajcie się mnie, to osiągniecie takie sukcesy, po prostu taki komunikat nie zadziała. A tu fajnie wychodzi, że Dominik dzięki znowu jakiejś sytuacji, która go spotyka dookoła i relacji, w których się znajduje, no pomaga nam robić ten sport, edukację sportową ze względu na prawidłowe cele dla swoich synów. Martuś, coś dla ciebie? Od ciebie?
2: Czyli,
1: My trochę prywatą tutaj szliśmy, więc...
2: ale jakby odpaliło mi się coś. Czyli jeżeli jesteśmy mówcami, to mamy dostosować to, co mówimy, do grupy, która jest przed nami. Czyli jeżeli są dzieci, to jest tak, zebrać odpowiednie wszystkie takie, nie wiem, jakby to określacie, bo kurczę, nie chcę się wypowiadać, ale wszystko to, co jest dobre dla tej grupy docelowej, odpowiednie bodźce, tak? Tak to nazywacie. I zacząć jakby to na początku, a potem płynnie na przykład przejść do tego, co chcę przekazać?
0: Tak. To się nazywa dostosowanie bodźców do obiektu sterowanego.
2: Czyli
0: Ale to jest dokładnie to, co mówisz, tak?
1: w pedagogice Marta cały czas używaliśmy wpływy. Wpływy to jest rodzaj bodźca, którym się oddziałuje. Potem są zasoby, czyli dziecko, co on może zrobić, co on ma, w jakim jest wieku, jakim jest materiałem i cel, jakim się osiągnie, do jakiego się dąży. Dominik, czyli ten byt, który się wydarzy, ten cel. A no.
2: I to jest też to, co robimy często na treningach, bo jeżeli na przykład grupą docelową, miałam taki przykład, byli chłopcy w wieku tam 9 lat i pamiętam taki trening, oni bardzo chcieli piłkę nożną, a ja sobie założyłam, że będzie lekka atletyka i bardzo nie chciałam zrobić z nimi piłki nożnej i efekt był taki, że oni mi roznieśli lekcję, ja ją zapamiętam do końca życia, to była najgorsza lekcja w moim życiu. Ale gdybym chociaż na początku dodała tą piłkę albo jakiś element piłki, czyli dała odpowiedni bodziec, to potem lekcja byłaby cudowna.
1: Ale
2: Tak,
1: zobacz, jak chłopcy byli uwarunkowani już do piłki, już przez tych tam treserów.
0: No bo tu jest właśnie kwestia taka, żeby dowolny proces sterowania zorganizować w sposób metodologicznie poprawny, to musimy trzy czynniki rozważać. Cel, czyli to, w jaki sposób system, na którym oddziałujemy, przekształci się po naszym bodźcu, którym na niego oddziałujemy, tak? Czyli mamy nasz bodziec, reaktywność systemu, na którym oddziałujemy, i tą reakcję systemu, jaka ma wyjść z tego naszego oddziaływania. Więc mamy trzy elementy, które musimy w relacji do siebie połączyć i zrobić. I teraz zauważ, jeżeli cel i nasz bodziec nam się wydają dobre, ale ten byt, na który oddziałujemy, ma reaktywność taka, nie, nie, tu lekka atletyka, nie, tu ma być piłka nożna, to choćby nie wiem co, to się nie uda. Ale jeżeli by było coś takiego, że teraz sobie trochę pojadę, tak zupełnie nie metodologicznie, bo nie jestem tak dobry w metodologii jak wy sportowej, i zrobienie czegoś takiego, że trochę Tomkiem tutaj sobie pojadę i wykorzystam, że liczy się tylko bramka, jeżeli wykonamy jakieś ćwiczenie, które pokaże, i tam pokazuje tych sześć bramek, i tylko wtedy bramka się liczy, tak naprawdę, bo w akcji zostało wykonane to ćwiczenie, to oni by to potraktowali jako pewnego rodzaju wzrost trudności zdobycia bramki, jako wyzwanie, i z dużym prawdopodobieństwem by zrobili tą lekkoatletykę przy okazji nie wiedząc, a myśleliby, że grają w piłkę nożną.
1: Świetny przykład. Tylko, że co się dzieje? Z dziećmi, ich podatnością można poradzić sobie przymusem, strachem, wstydem i połamać te dzieci, uszkodzić je w myśl realizacji celu dorosłego. I to niestety się dzieje. To Dominik, weź to w szufladkę, bo jeszcze drugi wątek, że niestety dzisiaj praktyka szkolna, edukacyjna nie jest osadzona w tym myśleniu celowym. Dam przykład bardzo obrazowy. Ostatnio nauczycielka mówi, co mam zrobić, że dzieci w wieku 7-8 lat zawsze wychodząc na przerwę biją się. I cały czas nauczyciel pyta, jak ma interweniować na sprawy już, które się wydarzyły, a przecież problem jest w tym, co ona zrobiła w lekcji, że reakcją dzieci po zakończeniu tej lekcji, na przerwie było złapać pierwszego lepszego gościa i go ładować. No po prostu dzieci nie były zgodne, no, te zasoby nie były dokładnie, no, lekcja nie była w zgodzie z nimi. Czyli dzieci zamiast chodzić czy biegać, to siedziały, zamiast mówić, to słuchały, miały być cicho, nie wyrażać emocji i nie były w relacjach z innymi dziećmi, tylko z nauczycielem. Więc dziecko wychodzi, reaguje na to i po prostu łapie pierwszego i drugiego i go od razu go wali w łeb. Żeby te naprężenia, które były w czasie lekcji, rozładować.
0: No to ja może dopowiem, tak? Jak już jesteśmy w tym konkretnym przypadku. Jest coś takiego, że jeżeli człowiek zgromadzi w sobie energię, a z punktu widzenia wszechświata, w którym żyjemy, koncentracja energii w materii jest ograniczona. Nie jest w stanie więcej energii w materii się zgromadzić, niż mamy to zdobyte jako ludzką wiedzę, bo potem mamy po prostu reakcję jądrową i bum, tak? To samo się dzieje w człowieku. No to wychodzi na to, że w procesie sterowania nad tym małym bytem transcendentnym, który tam był poddany temu oddziaływaniu, coś nastąpiło nie tak. Bo sterować możemy tylko na dwa sposoby. Albo poprzez oddziaływanie bezpośrednie na tego człowieka, albo na jego otoczenie. Na końcu, że tak powiem, i tak to jest w sprzężeniu zwrotnym, bo człowiek działa w swoim otoczeniu, i czy my zmieniamy otoczenie, to zmieni się też człowiek, czy zmieniamy człowieka, to zmieni się jego otoczenie, bo to jest sprzężenie zwrotne. Ale wychodzi na to, że albo oddziaływania tej nauczycielki na człowieka spowodowały, że tam powstało naprężenie, które on musi kompensować, bo ta energia, która powinna zostać rozproszona do otoczenia, nie znalazła ujścia. Powstało w nim wyobrażenie o decyzji takiej, że on już ma dość, że on musi przeciwdziałać temu, bo to nie jest zgodne z jego dynamizmem, z jego parametrami na tym etapie rozwoju. I chęć przeciwdziałania temu skumulowała się w tym, że pierwsze skojarzenie, jakie pojawiło się z nim po wyjściu z sali, a co on uznał, że nie jest zgodne z tym, co powinno być, wyzwoliło całą tą energię nagromadzoną w nim, która jest, na pierwszym awersyjnym skojarzeniu, które się u niego pojawiło, tak? I to mógł być kolega, z którym mu zabrał kanapkę, to mógł być kolega, któremu coś niefajnego powiedział, to mógł być kolega, który się uśmiechnął nie w odpowiednim momencie, kiedy on na to nie liczył. I cała po prostu ta energia idzie tą drogą przewodności, która zostaje przebita przez pierwsze skojarzenie, ale to jest tylko i wyłącznie, tak jak mówisz, wynik tego, że wcześniej ta energia została zgromadzona w czymś człowieku, bo nie było upustu tej energii. I otoczenie, które było, i bodźce, którymi on był poddany oddziaływaniom, spowodowały, że on już tam nie wytrzymywał. I wiadomo, że dałoby się to tak naprawdę potem w jakiś sposób ukierunkować przy tym wyjściu na przerwę i tak dalej, ale to jest pytanie, po co, skoro można od razu zrobić tak, żeby było dobrze.
1: To już jest plaster na urwaną rękę.
0: Tak
1: Dominik,
0: jest.
1: no ale teraz przechodząc z pierwszej A, Szkoły Podstawowej Polskiej i tych reakcji na skalę globalną, nawet powiem międzynarodową, ile jeszcze nam zajmie, żeby ta energia w ludziach no, uszła w odpowiednim kierunku zmiany?
0: To ja może trochę odwrócę, bo jak tej części coś nie nagrała, zadaliśmy pytanie o to, co się stało po II wojnie światowej, to może teraz to wyciągnę. To, co jest teraz, na stan roku 2026, jest wynikiem oddziaływań, które trwają od czasów Bismarcka, który był strategiem niemieckim, i to on spowodował, że wtedy Wilhelm II, czyli niemiecki cesarz, zażyczył sobie tego, żeby jego poddani w momencie, kiedy im rozkaże, bili, zabijali albo umierali tak, jak mu się chce. To Bismarck stworzył taką właśnie pruską szkołę edukacji, która miała do tego formatować wszystkich poddanych cesarza, żeby właśnie zbliżyć to do tego optimum, jaki tam sobie Wilhelm II zażyczył, żeby było zrobione. No i mamy ileś iteracji. Jako iterację to sobie przyjmie pokolenie, kiedy to jest rozwijane, aż trafiamy na II wojnę światową, która rozbija poprzedni porządek, tak naprawdę, i stwarza możliwość wprowadzenia nowego ładu edukacyjnego. I pojawia się w Polsce na tym etapie człowiek, który dostaje możliwość sterowania tym procesem. Nazywał się Jakub Berman. I on, mając możliwość od nowa stworzenia całego systemu edukacji, robi ruch, który eliminuje z polskiego systemu oświaty wszystkie przedmioty odpowiadające za krytyczne myślenie, za poprawne formułowanie myśli własnej, i za tak naprawdę to krytyczne zrozumienie świata i umiejętność falsyfikowania rzeczy, które są dla nas wrogie, niesprzyjające, szkodliwe. Jest zlikwidowana propedeutyka filozofii, wspaniały przedmiot na poziomie szkoły średniej, który dawał taki przegląd tego, czym jest filozofia, jakie były kanony filozoficzne, w jaki sposób myśleć krytycznie, jak rozmawiać ze sobą. Jest wyeliminowana łacina, która uczyła się bardzo precyzyjnego wypowiadania jako język martwy, gdzie nie da się, tak jak w języku polskim, tworzyć nowych słów, nowych zbitków, wyrażeń i zdań, tylko uczyła pewnego precyzyjnego się wypowiadania. Jest wyeliminowana logika przede wszystkim, nawet ta klasyczna, że tak naprawdę na przykład teraz w szkołach prawniczych chyba mają pół roku i to też logiki takiej wypaćkawionej, troszeczkę, bo to jest logika formalna, ale prawnicza, więc no, tam nazwijmy ją pewną formą logiki takiej zadaniowej, ale to teraz logiki uczy w szkole, tak? A chcemy, żeby ludzie postępowali logicznie. No i tu mamy znowu ten 48 rok. Jakub Berman rozwala nam to wszystko. Zostaje zniszczony algorytm odtwarzania elit w naszym kraju. To, co wartościowe, musi znowu zejść do podziemia. Tak jak docent Kosecki właśnie, kontynuując tradycję tych podziemnej edukacji. Najpierw się uczy, a potem gromadzi wokół siebie grupę ludzi, którzy tego uczą. Potem przechodzi przez różne stadia i formalne, i nieformalne, aż w końcu w 1986 roku, nawet widząc, jak skuteczny już jest docent Kosecki, jest wykreślony z listy studiów w Polsce cybernetyka społeczna i wyeliminowana w 1986 roku, po to, żeby można było zrobić te przemiany po 1989 roku, żeby można było znowu wykoślawić ten system, który już był mocno wykoślawiony jeszcze bardziej, aż doprowadzić do tego teraz, co mamy, gdzie tak naprawdę dziecko nie jest w stanie w żaden sposób dostać wiedzy sterowniczo użytecznej, która pozwoli mu odpowiedzieć na najważniejsze pytania, jakie on ma w życiu. Jaki jest mój talent? Co ja mam w życiu robić i z kim mam to życie spędzić? I żeby umieć sfalsyfikować rzeczy, które dla niego będą szkodliwe, i na poziomie dedukcyjnej nauki udowodnić, że to, co sobie przedsięwziął, jest dla niego dobre albo złe. To tego w ogóle nie ma w systemie oświaty obecnej. I to wszystko jest tylko właśnie tak, jak my tutaj się męczymy obok tego sformalizowanego, przymusowego systemu oświaty, ale jest światełko w tunelu. Mamy wysoki próg wejścia. W związku z tym, jak już się czymś zajmiemy i znajdziemy swój talent, to go do tego stopnia maksymalizujemy, że, jakby to powiedzieć, łatwiej robimy różnicę, tak jak wspomniałeś w tym nienagranej części. Jak już jeden człowiek pobiegł ten dystans w odpowiednim czasie, to w ciągu roku za nim 3000 ludzi pobiegło, tak? Więc my teraz możemy te nowe cele wyznaczyć, nowe standardy i w pewien śmieszny sposób przygotowano społeczeństwo pod to, że nie musimy teraz derejestrować tych wszystkich rzeczy, które są złe w tych ludziach, bo tam powstała pustka, więc możemy tą pustkę wypełnić tym, co powinno być. Bo zewnętrzny organizator, który ma cele niezgodne z interesem narodu polskiego, w pewien sposób na swoją zgubę przygotował ten naród po to, żeby tam się wlało to, co powinno być.
1: Piękna analiza, metaanaliza. Martuś?
0: No.
2: Ja tylko słucham.
1: To fajnie to wszystko łączy się, bo też mówiliśmy w tym zagubionym materiale o tym, czy szkoła oddziałuje dobrze, czy źle. I tak naprawdę, nawet jeżeli źle, to koniec końców wychodzi na to, że tworzy się przestrzeń do pewnej zmiany. Czy Dominik, zatem można sądzić, że jesteśmy w takim jakimś wielkim cyklu nieustannych zmian i
0: No,
1: oddziaływania?
0: mi się wydaje, że jesteśmy teraz w takim punkcie historii ludzkości nawet, który po 500 latach przenosi nas ze sfery przymusu w sferę dobrowolności. I mając w tym momencie takie możliwości oddziaływania z innymi ludźmi, że nie stanowi teraz dla mnie wielkiego problemu technicznego wejście w sprzężenie zwrotne z człowiekiem z antypodów i z jakimś małorysem sobie mogę nawiązać kontakt i z nim się skumplować, możemy razem coś robić z punktu widzenia tego materialnego za bezdurno. W związku z tym próba utrzymania nas pod kloszem, kontrolowania tej sfery informacji i kodów, w której my oddziałujemy, stała się dla tych wszystkich zewnętrznych organizatorów, którzy mają interesy sprzeczne z naszymi, nie do skontrolowania tak naprawdę. I dzięki temu my możemy znieczulać się bardzo łatwo na bodźce, które na nas próbują oddziaływać, a my nie chcemy. Po prostu możemy to, mówiąc nieładnie, olać, a mówiąc profesjonalnie, wygasić naszą reaktywność na te bodźce, tak jak Gandhi swojego czasu zrobił poprzez bierny opór, rozłożył Imperium Brytyjskie tak naprawdę na łopatki, po prostu nic nie robiąc. Tak samo my możemy to zrobić. A z racji tego, że nie mogą kontrolować tego, jak się przemieszczamy, bo my tylko nie w tym fizykalnym świecie żyjemy, ale też właśnie w sferze informacji i kodów, dzięki internetowi, dzięki słowom, których używamy, możemy sobie dla jakiegoś bytu użyć innego wyrażenia. Doktor Szewko na przykład używa takiego wyrażenia strefa opatrunku, tak, żeby mówić o pewnym bycie, który jest cenzurowany w internecie. To widać, jak właśnie etyka i dobrowolność działań i chęć współdziałania zmienia świat i zmienia taką erę w historii ludzkości właśnie, że z tych 500 lat przymusu, który dominował we wszechświecie, wchodzimy w erę dobrowolności i to, czy teraz coś się będzie działo, czy nie, zależy właśnie od tego, czy ktoś chce, żeby to się działo, czy nie. Bo zmusić nas już praktycznie do niczego się nie będzie dało, tego, co jest ważne, bo jeżeli sobie Polak powiedzmy, nie wiem, w 80-tych latach miał problem z przeskoczeniem do tego, żeby pojechać na drugi koniec świata, tam zacząć egzystować, bo była bariera językowa, bariera ekonomiczna, bariera prawna w postaci paszportu, etc. Tak teraz ja mogę sobie wyjść stąd, gdzie siedzę, wsiąść w dowolny sposób komunikacji, jaki jest i w jakim miejscu na świecie bym sobie nie siadł, to mogę zacząć oddziaływać skutecznie na swoje otoczenie i zacząć kształtować tam dla siebie miejsce, w którym będzie dobrze. A jak tylko ktoś tu, gdzie żyjemy i gdzie chciałbym żyć, czyli w Polsce, będzie robił coś głupiego, mogę mu przez internet tak przywalić, że się kopytami nakryje. I nie muszę fizycznie tego zrobić. Mogę za pomocą informacji i kodu tak go wychłostać informacyjnie, jak mówił docent Kosecki, że mu w pięty pójdzie.
1: I to się dzieje, właśnie to się dzieje na mediach społecznościowych wbrew prawu, które siły sterownicze, politycy nieustannie narzucają nam przymusem bez znajomości celu, do którego ma nas ta zmiana prawna prowadzić, czyli nami manipulują i to też jest sposób, wiedza na ten temat, że tak się dzieje, jest sposobem obrony i przeciwdziałania do tego. Rozwiniesz, Dominik, bo wiesz, dlaczego to
0: No
1: powiedziałem.
0: tak wiem. No bo zobaczmy w ten sposób. Jeżeli cele dwóch stron są niezgodne, to jest już wiedza pułkownika koniecznego, polskiego cybernetyka wojskowego z lat 70., który stworzył cybernetyczną doktrynę walki. Jeżeli cele są niezgodne, tak naprawdę, to w tym momencie przez tą niezgodność celu powstaje cały algorytm po prostu walki, który jest. I jeżeli teraz ja rozumiem, że mam jakiś cel, to szukam wokół siebie ludzi, którzy mają cel zgodny z moim. Czyli z automatu selekcjonuję sobie tych ludzi, którzy mają takie same cele jak ja i robię strukturę, która nazywa się homeostazą rozproszoną. Czyli łączy nas cel, łączy nas idea, a każdy z nas ma inne zasoby i inne metody, którym jest w stanie oddziaływać. W związku z tym, z poziomu walki, żeby nas pokonać, trzeba by każdego z nas wyeliminować. Wystarczy, że jeden z nas przeniesie cel, który jest dla nas wspólny, i ten cel sobie znowu wykiełkuje i znowu tam będzie.

0: Jak atakować cel, tak? Przecież cel za 20 lat, no kto go potrafi zaatakować, tak? No jeżeli ktoś weźmie ten cel jako swój, to on już nie musi przez 20 lat powiedzieć, jaki ma cel, a i tak sobie będzie go realizował po troszeczku. I ktoś, kto nie wie, na co patrzeć, w życiu nie się nie domyśli, po co coś robię, tak?
1: I dokładnie, Marta, tak trochę przeniosę to na nasze immopexisowe sprawy. Dokładnie się to udaje robić, że nas nie łączy struktura, nie wiem, fundacja, firma, związek, który ma właśnie urząd, centralizację i stamtąd wychodzą rozkazy, tylko jesteśmy w homeostazie rozproszonej, gdzie codziennie jeden z nich, mówiąc o trenerach z tego starego systemu, przechodzi na naszą stronę, bo okazuje się, że myśli w ten sam sposób, ale generalnie dziś jesteśmy odporni na ataki. Bo kiedy z profesorem Chucińskim jeździliśmy we dwóch, to atakowali nas z prawej i z lewej strony. Myśmy na swój sposób się bronili, ale to nie było o tyle skuteczne. Tak jak Dominik powiedział, energią materia, czyli mogli sobie kupić ludzi wokół nas, a dzisiaj to jest niemożliwe. To wszystko tak oddziałuje i dam wam przykład teraz. Planuję niedługo kolejny kurs tam licencyjny dla związku sportowego. Od tam 10 lat to robimy i dostałem informację, że przyjeżdża któryś z wykładowców tego związku, będę to kodował, tego związku, czy nie będę ujawniał, żeby poprowadzić jakieś wykłady. Tylko ja już dokładnie wiem, że to nie jest po to, żeby ktoś przeciwstawił się i poprowadził pół dnia w kontrze do mnie. Tylko to jest celem niejawnym jest przyjść i usłyszeć, co ja takiego mówię, skąd ja biorę te wszystkie dedukcyjne wnioskowanie i tak dalej, że ludzie za tym idą. Czyli można powiedzieć, że w tej chwili już jest koniec, znaczy Dominik, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale generalnie tych ataków jest zdecydowanie mniej, a może nawet nie da się tego dzisiaj zaatakować w sposób skuteczny.
0: No to jest taka doktryna walki, która mówi, że jeżeli nie możesz ich pokonać, przyłącz się i przejmij sterowanie. Więc oni już stwierdzili, że nie mogą cię pokonać, tak? Bo jak pokonać byt, który nie jest energią materialną, którego w świecie konkretnym nie można palcem wskazać, że to jest do zniszczenia. To teraz próbują zrozumieć, z czym walczą, a następny krok, który dopiero pewnie przyjdzie, to będą próbowali wziąć to i udawać, że robią to lepiej i przejąć dowodzenie na tym. Czyli znowu zrobić strukturę formalną, która niby będzie robić to, co jest robione, ale będzie sformalizowana, oparta o pieczątki, punkty, akceptacje, pozwolenia i inne rzeczy.
1: Więc się nie.
0: Przewidywalni są strasznie.
1: Psychologicznie nazywa się to okraczanie strategii, czyli wzięcia kawałek metod, oddziaływanie w ten sam sposób na systemy i spodziewanie się tej samej reakcji. A branie tylko kawałka metody zawsze doprowadzi do tego, że szybciej się rozpadną. Więc zdecydowanie tak. Druga sprawa, Marta, dla nas, jaka to jest wiedza, informacja i obowiązek, żeby właśnie się nie centralizować, to co ty mnie często pilnujesz, Tomek, żebyś nie szedł we władzę. Bo to jest dokładnie to, że w tym momencie byłaby podatność na wpływy zewnętrzne i tak dalej. No mało o tym powiedzieliśmy jeszcze, ale jakby chyba cała nasza trójka i pewnie wielu naszych słuchaczy czuje, co tu się robi. No.
0: No i ja tutaj tak trochę przeproszę ludzi, którzy nas słuchają, bo z racji tego, że nam te 40 tam minut znikło nagrania, to powzięliśmy decyzję, że po prostu jedziemy na spontanie i sobie dyskutujemy bez żadnego planu metodologicznego, tak żeby dać wyobrażenia o tym, czym się zajmujemy, co robimy. Ale proszę mieć świadomość tak naprawdę, że za tym wszystkim stoją godziny materiałów, książki, całe artykuły i to wszystko, czego tutaj brakuje w tym materiale, w tej naszej rozmowie, jest tuż na wyciągnięcie ręki. Za darmo w internecie można sięgnąć, uzupełnić. Jeśli kogoś coś zainteresowało, konkretnego jakiś szczegół, to ja jestem otwarty do dyskusji, zapraszam. Można mnie znaleźć w infosferze. Na YouTubie są moje wykłady, są na Telegramie, na Signalu. Konta mam na LinkedInie. Można mnie bez problemu znaleźć w infosferze. Ja bardzo chętnie pomogę i poprowadzę tak, aby te wszystkie wątpliwości, pytania w jakiś sposób właśnie przekuć na wzrost umiejętności, możliwości sterowania wszystkich słuchających.
1: Ale zobaczcie teraz to, co Dominik powiedział. Odsyłamy jak najbardziej na wszystkich frontach. Zresztą Dominika widać i słychać również dzięki nam i tak to pozostanie. Ale wracam do myśli. Zobaczcie, że my tu sobie fajnie żyjemy. Mamy tam plus minus 40 parę lat. ale nasi mistrzowie też określili

0: pewne cele. O ile celem profesora Chucińskiego było, no dzisiaj bym powiedział, że wyrażał wąsko ten cel, czyli lepsze oddziaływanie na szkolenie sportowe, to jednak to zostało osiągnięte dużo szerzej. Celem profesora Mazura było, żeby cybernetyka trafiła pod każdy dach, pod każdą strzechę, żeby ludzie na powrót komunikowali się prawidłowo, oddziaływali na siebie i tak dalej. Zobaczcie, że ludzie przed nami no, rozpoczęli pewne rzeczy i dali nam dzisiaj tą szerokość myślenia, chociaż to jest definicja zupełnie do czego innego, ale możliwości.
1: To jest właśnie fajne, tak naprawdę, że jak sobie na to popatrzymy z punktu widzenia ludzkości, to ta sztafeta, której jesteśmy częścią, ani się na nas nie zaczyna, ani się na nas nie kończy. I ja sobie tak żyję i od czasu, kiedy to wiem, z pełną świadomością tego, że kiedyś umrę, co mi wcale nie przeszkadza, a wiem, że cel, który sobie niosę, ktoś inny poniesie za mnie. Tak? I z każdym człowiekiem, który sobie tego posłucha, ktoś, kto zrozumie, co dał Mazur, Kosecki, Chuciński, Einstein, Kopernik, Kant, no, niepotrzebne skreślić wszystkich, tam możemy sobie wziąć od Arystotelesa, Sokratesa na czele, powoduje, że następnemu pokoleniu będzie może nie łatwiej, tak? Ale będzie precyzyjniej, fajniej, wydajniej, będą się lepiej bawić po prostu, tak? Bo dla mnie to, co robię, to jest dobra zabawa, a jeszcze jak jest dobrze zorganizowane, to już jest w ogóle pełnia szczęścia, jak sobie mogę z kimś porozmawiać właśnie w formie dobrej zabawy, a jednocześnie dostaję takie skojarzenia od innych ludzi, na które sam bym nie wpadł i pomagają mi uporządkować własne korelaty, własne wyobrażenia, własną świadomość, refleksje popełnić, czy zdobyć jakieś właśnie możliwości oddziaływania, no to tak naprawdę, czy ja dzisiaj bym umarł, czy będę jeszcze żył 5, 10, 50, 100, czy 200, czy 1000 lat, jest już mniej istotne właśnie względem tego celu, który realizujemy jako całość, że jest nad system sterowania społecznego zwany ludzkością, jest nad system sterowania zwany narodem, który prędzej czy później będzie dla ludzi stwarzał takie możliwości oddziaływania właśnie na poziomie etyki, a nie przymusu już, gdzie człowiek będzie w stanie, tak jak w tej idealnej szkole, sobie wejść, przemyśleć przez chwilę, popełnić refleksję, co ja bym dzisiaj chciał robić. O, to idę do sali numer 6, bo tam jest pani Zosia i pani Zosia w tym temacie ze mną dzisiaj sobie popracuje. Ale jak już będę miał dość, to pójdę do pana Gieńka i zrobimy sobie karnik dla ptaków, albo może z panią Wiesią pozwisamy sobie z liny, albo z panem Bronkiem pójdziemy sobie do lasu połapać motyle. I generalnie takie miejsce, żeby kiedyś powstało, bo jeżeli ja nie miałem takiej okazji, to może moje dzieciaki albo dzieciaki moich dzieciaków kiedyś dojdą do tego punktu, tak naprawdę, że właśnie ta etyka, ta dobrowolność, otoczenie wokół nich wyzwoli te ich talenty dla nich samych i dla ich otoczenia, które spowodują, że powstaną takie potencjały, które zrobią różnicę z punktu widzenia ludzkości.
0: A to są Marta, znaczy w sumie, a to są Dominik, już wpływy oddziaływania, uwarunkowania, które w naszych szkołach i metodach mają miejsce. Marta, ja ci taki w odniesieniu do Dominika dam ci przykład tej jego wygody, o której przed chwilą mówił. Wczoraj dzwonię w takim zachwycie do Dominika, mówię: Dominik, jest odkrycie. Próg pobudzenia psychomotorycznego, centralizacja mózgu, wejście do korelatu składa się z eksploracji, klasyfikacji, eksplikacji, postulacji, optymalizacji i realizacji. Oczywiście to są rzeczy od Dominika. I nagle kolejne zestawienie wiedzy się połączyło. Dominik potwierdził, że tak jest, to co tam żeśmy omówili. I ja mówię: stary, jak ja ci dziękuję, że to wszystko no, działa. A Dominik mówi: nie, no. Słuchaj, ja nic nie zrobiłem, ja sobie tutaj wygodnie siedzę, ty mnie zapytałeś, ja tylko się odniosłem, czy to ma sens, czy nie ma, więc wszystko się samo dzieje, więc chyba tego spokoju w maratonie zmiany świata nam też jest potrzeba. Co myślisz?
1: No, tak to wygląda, bo zauważ, odnosząc się do naszej rozmowy, ona wyszła od talentu, tak? Że coś, co jest w ramach talentu u danego człowieka, czyli powoduje, że jak najmniejszą ilością energii, materii i czasu, który jest w tym energomaterialnym czasoprzestrzennym świecie, jest konieczny do wykonania tego czegoś, dla mnie jest łatwe jak oddychanie i daje ci odpowiedź. Tobie zajęło rok czasu, żeby dojść do tego punktu. Dla ciebie to jest wielkie odkrycie, kupę energii i kupę takiej euforii, która się pojawia, jak przebijasz tą drogę przewodności korelacyjnej. Dla ciebie świat się zmienił, stał się innym miejscem, a dla mnie to było, jakbym wziął następny oddech. I z punktu mojego widzenia, jakbym patrzył tylko tak subiektywnie na ten świat, że jestem ja i świat poza mną tam się nie liczy, tylko ja się liczę, to nie ma różnicy. Ale w sprzężeniu zwrotnym nas dwóch, tak, jeżeli mamy iloczyn, to nieważne, który z naszych czynników, czy mój, czy twój, wzrośnie, bo w iloczynie tak naprawdę i tak wynik pójdzie w górę, tak naprawdę. Więc mimo, że ja się nie zmieniłem, ale tą pracą wcześniej wykonaną przeze mnie oddziaływam na ciebie i zwiększyłem twój potencjał, to w sprzężeniu zwrotnym nasz potencjał wzrósł w sposób zauważalny. I ja sobie teraz siedzę wygodnie dalej, nic nie robię, dalej sobie wygodnie siedzę w domu, a ty już poszedłeś do kogoś, z kimś porozmawiałeś, ten z kim porozmawiałeś, porozmawiałeś z kimś innym i tak dalej. I ja sobie siedząc w fotelu czekam, aż wróci do mnie w sprzężeniu zwrotnym przemnożonym przez całą ludzkość to, co dla mnie nie było w ogóle problematyczne, a innym ludziom dało dużo, zwielokrotnione przez iloczyn z każdym człowiekiem, który wszedł w ten proces i dostanę zwrotnie taką energią, takim potencjałem, że świat się zmieni, a ja mam wrażenie, że ja przecież nic nie zrobiłem, bo siedziałem na fotelu.
0: I to, Martuś, dokładnie jest opis też naszej relacji i wzajemnych oddziaływań. Zobacz,
2: Tak,
0: jak.
2: chciałam
0: No.
2: tak, chciałam to poruszyć, że niesamowite jest to, że jak my z Tomkiem rozmawiamy, to zawsze jest ta wymiana myśli i takich odkryć, które powodują, że my się zmieniamy, stajemy się lepsi. I w ogóle to jest fascynujące w ogóle w uczeniu się, jakby tak dzieci. Każde dziecko tak robiło, albo względem nauczyciela, albo względem siebie, albo względem dziecko, rodzic, czy kolega, koleżanka, no to by było coś niesamowitego. Ja się kiedyś zastanawiałam, bo kiedyś nie miałam takiego potencjału w uczeniu się, a odkąd zaczęłam z Tomkiem rozmawiać i o jakichś takich naszych olśnieniach, jakichś odkryciach, to ja za każdym razem miałam poczucie, że jestem. No, gdzieś dalej, że jestem inną wersją siebie i mam kolejne odkrycie i mogę iść dalej. I to, co czasami Tomek mówi, nie za bardzo to lubię, że inni gdzieś tam zostają w tyle, ale chyba mimo wszystko ci, którzy i tak mają z nami kontakt, to i tak idą z nami. My i tak ich ciągniemy, więc w sumie nie zostają w tyle. My rozwijając siebie, rozwijamy innych, więc rozwijamy świat.
1: No tak, i to się dzieje tak naprawdę z racji tego, jak jest skonstruowany wszechświat, w którym żyjemy. Bo będąc w iloczynie, wystarczy, że jeden człowiek z 8 miliardów zrobi coś fajnego, tak naprawdę, i to ma wpływ na pozostałe 7 milionów 999 milionów 999 tysięcy 999 ludzi, tak? Chcąc, nie chcąc. I to jest właśnie, jak to zaczęliśmy, że jest jakaś kreska narysowana na jakiejś bieżni, przebiega ją człowiek, który osiągnął pik swoich możliwości fizykalnych i psychologicznych w 25 roku życia i wygrywa olimpiadę, zdobywa medal i się okazuje, że z tego medalu cieszy się połowa świata, tak? 4 miliardy ludzi, bo osiągnął coś, co się wydawało chwilę temu, że było nie do osiągnięcia dla człowieka, a on przekroczył granicę, transcender, przekroczył granicę, zrobił transgresję, przesunął granicę dalej i nagle się okazuje, że nie skończył się świat. Nie jest teraz smutny dla tych wszystkich ludzi, co nie przenieśli tego, ale inni ludziom chcą tą granicę też przekroczyć. I za tym jednym idzie 1000 następnych. I nagle się okazuje, że świat jest fajniejszym miejscem, bo tak naprawdę ludzie zobaczyli, że można coś robić, więc zakasali rękawy, wzmogli trening, zrobili coś nowego, spróbowali czegoś nowego i mamy transgresję. Tak? Jak w grze RPG. Nagle mamy wyższy level, nowe możliwości i robimy rzeczy, których wcześniej się nie działo, nie dało, nie wydawało nam się, że się nie da. A wszystko to dzięki temu, że weszliśmy w sprzężenie zwrotne z drugim człowiekiem i w iloczynie reaktywności już nie jesteśmy tylko my jako jeden samodzielny byt, ale w iloczynie z drugim człowiekiem.
0: To Dominik, przykładem obrazowym do tego jest, bo właśnie też z punktu wyjścia, który przedstawiłeś w układzie, no, filozofii chyba to byśmy mogli powiedzieć, no bo pewne założenia, dowody dałoby się na to zrobić, ale to już pomijmy, są Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie, czy ósma norma kwalifikacji zawodowych, to odkrycie naukowe, czyli coś, co zmienia świat. I w tym momencie zadaję pytanie często na konferencjach, po co są Igrzyska Olimpijskie czy inne imprezy rangi mistrzowskiej. No i ludzie odpowiadają, dla pieniędzy, dla zysku, dla rekordu i tak dalej. A właśnie, że nie. Bo jak spojrzymy na to właśnie filozoficznie, szerzej, że czy jest tam zbiór talentów, ludzi o wyjątkowym talencie w tym specyficznym działaniu sportowym, matematycznym, czy jakie te igrzyska, czy olimpiady by były, specjalnie używam olimpiady błędnie tutaj, ale trzeba sobie na to pozwolić, powoduje, że iloczyn tych ludzi oddziaływań wzajemnie stwarza nowy świat, bo ktoś wymyśli nową umiejętność, ktoś będzie miał lepszą fizjologię, ktoś będzie miał lepszą taktykę, czy inną charakterystykę tego wysiłku i trudu, który podejmie. I po mistrzostwach, tych igrzyskach, czy mistrzostwach świata, dyscyplina, a zarazem świat tego sportu już nie jest taki sam. I to jest niesamowita rzecz, że tak można zrobić skoki cywilizacyjne, tylko trzeba mieć na to zgodę tego zewnętrznego operatora albo tego, który ma silną, duże oddziaływanie, trzyma wajchę, no.
1: No, trochę cię tu sfalsyfikuję. Pamiętasz Kozakiewicza?
0: Tak.
1: To też możemy zrobić taki numer jak on, tak? A na końcu im taki gest pokazać, nie? Więc to, że tam jest jakiś organizator, który ma cele inne niż nasze, to nie znaczy, że nie trafi się taki Kozakiewicz, który zrobi coś, co generalnie wszyscy próbowali mu uniemożliwić, a na końcu im tak samo pozdrowienie wyśle, nie?
0: I wtedy jest jeszcze większa transgresja do innych obszarów życia społecznego i tak dalej ze sportu, bo rekord świata rekordem świata i poprzeczka znowu podniesiona, ale przenosi się dalej.
1: No ale dlaczego teraz każdy z nas wie, co to jest gest Kozakiewicza, tak? No nie dlatego, że on tam przeskoczył tą poprzeczkę, tak? Tylko dlatego, że przeciwdziałał temu oddziaływaniu, które miało mu to uniemożliwić. I siłą swojej woli, sztabu trenerskiego i wszystkich, którzy mu pomagali, tak naprawdę osiągnął to, osiągnął punkt radości, wyraził swoją emocję do zewnętrznego organizatora, który miał inny cel niż jego, tak?
0: W
1: No i
0: odpowiedzi
1: co? I chłop stał się wieczny, nie?
0: na przymus, czyli jakiś tam
1: No.
0: jeszcze zasób cech sztywnych był, który tak zareagował.
1: Dokładnie.
2: A mogę
1: No.
2: zadać pytanie, tak cały czas krąży wokół mnie. Co w momencie, kiedy ja jestem jakąś jakby strukturą, która ma jakieś cechy sztywne ale dostałam bodźce zewnętrzne, które nie są spójne ze mną, ale ja o tym nie wiem, że one nie są spójne ze mną. I cały czas podążam tą drogą, która nie jest spójna ze mną. I jakby co zrobić, żeby w końcu odrzucić te niespójne bodźce, które gdzieś tam weszły przeze mnie, i żeby pójść do odpowiednią drogą.
1: Bardzo mi się podoba, bo już naprawdę w całej tej pytaniu użyłaś prawie samego języka, taki jak powinien być używany. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej szybkości twojego uczenia się. Naprawdę, szapoba. A jedna rzecz. Bodźce to są te oddziaływania przeszłe, które masz na myśli, że na ciebie oddziałyły te przeszłe.
0: Mama,
1: Wobec
0: tata,
1: tego
0: szkoła, trener i tak dalej.
1: one w tobie wytworzyły rejestraty, czyli zapis tego bodźca, które w tobie powstały. I na podstawie tych rejestratów ty masz teraz korelaty, czyli połączyłaś te rejestraty w strukturę i masz jakieś wyobrażenia na podstawie tych rejestratów, świadomość i odruchy, które są. I teraz, jeżeli chcesz nadpisać to, co jest, wystarczy, że zaczniesz się uczyć, co zresztą już robisz, jak sama powiedziałaś, wprowadzisz nowe rejestraty i tymi nowymi rejestratami w relacji do tamtych wcześniejszych rejestratów stworzysz nowy układ korelatów, który nadpisze te stare korelaty. Jeżeli one będą zgodne z twoim interesem, z twoim celem, który masz, zaczniesz je częściej używać, to z każdym użyciem tych nowych korelatów, które z tobą się pojawiają, one stają się bardziej domyślne, w sensie takim, że droga przewodności korelacyjnej ma mniejszy opór. Czyli z każdym użyciem tych nowych korelatów będziesz je używała częściej i łatwiej, czyli mówiąc po ludzku, nauczysz się tego. I w końcu twój organizm zostanie tak uświadomiony na tej drodze świadomości, że zacznie używać tych nowych korelatów. I w związku z tym będziesz tą osobą, którą chciałabyś być.
2: Ale czy do tego jakby doprowadzi?
0: Powtórz, Martuś, bo zacięło.
2: Czyli chodzi mi o to, że jakby wyższy cel mnie do tego doprowadzi. No bo ja jeżeli jestem. Pytanie, bo jeżeli ciągle jestem w iluzji, tak? Okej, przez uczenie się nadpisuje dobre rzeczy. Ja to zrozumiałam, ale często jest tak, że ludzie pozostają w tym etapie, nie muszę się uczyć, nie muszę
1: No,
2: się
1: ale to
2: rozwijać.
1: jest tak, to jest kwestia
2: Ale
1: właśnie tego, że
2: czasami jest,
1: cel.
2: jest coś takiego, że mimo wszystko pcha nas do szukania jakiejś prawdy. Bo
1: No
2: to
1: bo
2: jest.
1: masz prawdopodobnie nieuświadomiony cel w sobie, tak? Albo inaczej, większość ludzi w Polsce, to jest nasza taka przypadłość narodowa, myli metodę z celem. I notorycznie po prostu mylenie metody z celem powoduje, że my zamiast dążyć do osiągnięcia jakiegoś celu, dążymy do tego, żeby używać jakiejś metody. I w tym momencie przeciwdziałaniem tego i lekarstwem, taką odtrutką na to jest uświadomienie sobie celu, tak naprawdę. A żeby uświadomić sobie swój cel, trzeba zrozumieć swoje talenty, tak naprawdę, bo swój cel i swoje talenty są ze sobą powiązane, tak naprawdę, bo jest korelacja pomiędzy jedną a drugą rzeczą. I teraz, żeby sobie swoje talenty uświadomić, potrzebujemy różnych oddziaływań z zewnątrz, które właśnie dadzą nam refleksję własną i refleksję drugiej strony. Najlepiej, żeby to był człowiek po prostu drugi, który nam pokaże: o, to jest twój talent, to ci tak łatwo przyszło. I ludzie w większości przypadków to, co im łatwo przychodzi, pomijają jako swój talent. I nie zastanawiają się nad tym, że to jest coś, co może zrobić różnicę w otoczeniu w sposób dużo większy niż inni ludzie, którzy mogliby to robić, właśnie dlatego, że to jest ich talent i nie widzą tego zużycia energii. Tak jak tutaj mówiłem, że ja sobie siedzę na krześle, coś mówię, dla mnie to jest łatwe, proste i nie czuję różnicy. I jakby nie Mazur i Kosecki, to bym nie wiedział, że zrobiłem różnicę w świecie, tak naprawdę. Tak z dużym prawdopodobieństwem nie zauważasz swoich talentów, nie doceniasz tego, że one już w tym momencie pracują, dlatego że cel, który był ci w pewien sposób wprowadzony przez zewnętrznego organizatora, jest zgodny z interesem jego, a nie twoim. I jeśli sobie uświadomisz, jaki jest twój rzeczywisty cel, tak naprawdę, to okaże się tak naprawdę, że ten cel zewnętrznego organizatora w porównaniu z twoim celem, na poziomie nawet świadomości twojej wewnętrznej, odruchowej, bez refleksji, bez emocji, która jest, uporządkuje twój proces życia pod kątem tego nowego celu. I nie wiadomo, kiedy będzie taki punkt, że właśnie zrobisz transgresję, przejdziesz na wyższy poziom, będzie ci się żyło łatwiej, fajniej, będziesz weselsza, będziesz miała mniej smutków. Ale jakby cię ktoś zapytał, czy właśnie już się zmieniłaś, to powiesz nie. No jak się zmieniłam? Przecież jestem tą samą osobą, tak naprawdę. I dopiero potrzebujesz zewnętrzny punkt odniesienia, który ci powie: o, więcej się uśmiechasz, łatwiej ci to przychodzi i tak dalej. Bo człowiek największy problem ma w ocenie sam siebie. Bo nie widzimy tych przeszłych stanów, które są w nas. I potrzebujemy drugiego człowieka do refleksji.
2: My też mamy takie poczucie, że to, co nam przychodzi łatwo, to mamy poczucie, że inni też to mają. I dlatego nie widzimy tego jako talent.
0: Martuś,
2: Tak.
0: zbiorę wypowiedź Dominika w całość, jeżeli pozwolisz, w osadzeniu na tobie jako przykład. Wygląda to tak. Mała Marta, która poszła do szkoły, miała być piątkową uczennicą i mama miała być z niej zadowolona. Dodatkowo miała osiągać mistrzostwa sportowe w przymusie 8 godzin treningu sportowego dziennie i tak dalej, i tak dalej. Cały czas oddalały Marty od swojego celu, jakim jest i duchowość, i leczenie ludzi, i wspieranie ich, i tak dalej, i rozumienie tego wszystkiego, a realizowałaś cudze cele. W pewnym momencie dostałaś z otoczenia właśnie dawkę wiedzy, która pozwalała ci odpierać manipulacje i wpływy zewnętrzne, które nie były twoje. I się okazuje, że przyszła później na świat twoja córka, dla której chcesz zmienić cel. Nie ten, który znasz i był na tobie oddziaływany, tylko ten zupełnie inny. I dlatego, zdobywając nieustannie wiedzę o tym, jak oddziaływać, zaczynasz poznawać i siebie, i tworzyć świat dla twojego dziecka. Pamiętam, jak mi kiedyś powiedziałaś, że ja będę wiedział wszystko w wieku tam 40 paru lat. Ty będziesz wiedziała w wieku 50 paru lat. To, co tam z homeostatu, to tak dla Dominika w tej chwili połączenie, jest nam jakby sterowane, celowane i tak dalej. I teraz problem jest z tych wszystkich uwarunkowań szkolnych i z otoczenia, że naturalnie dla człowieka ta wiedza powinna być dla 17-latka. A najczęściej dowiadujemy się o sobie w zbiegu okoliczności, przypadkowym lub nie, w wieku po 40 roku życia, gdzie te zasoby energetyczne są już zdecydowanie mniejsze. I dzisiaj jest walka o to, nasz wysiłek jest o to, żeby jak najbardziej przesunąć ten proces na dół. Bo tak jak Dominik mówił w utraconym materiale, że jest, statycy chcą tego statusu, który jest i tym zmiar się opierają, a my mamy cel popchnąć te dzieciaki tak mocno do przodu, gdzie natura i czas nam sprzyja na to, a metodę opracowaliśmy do tego, żeby to się wszystko wydarzyło i nastąpi ogromny postęp. I tu mam pytanie, czy przegonimy świat?
1: No ale tak naprawdę po co go przeganiać tak naprawdę, jak co najwyżej pociągniemy go za sobą, tak? No, bo to nie chodzi o to tak naprawdę, żeby jakaś jedna wybitna jednostka gdzieś tam poszła sobie do przodu i zostawiła cały świat za sobą. To chodzi o to
0: Jako
1: tak naprawdę,
0: Polska, tak, nie
1: a
0: dopowiedziałem.
1: jako
0: Czy my jako
1: Polska.
0: naród będziemy mieli szansę do tego, żeby dojść na swój optymalny poziom realizacji naszych celów, a przy okazji, czy będziemy przykładem dla innych w tym?
1: No to właśnie ten taki zmiana paradygmatu sterowania światem z przymusu na etykę jest punktem, w którym my możemy zrealizować naszą misję dziejową narodu polskiego, bo naród polski i etyka są ze sobą skorelowane. W ogóle naród jako byt jest to dobrowolny, naczelny związek różnokrewny, czyli więzy krwi nie mają znaczenia, liczy się to, że ktoś chce być członkiem tego narodu. A relacja w narodzie, która go spaja w całość, to jest relacja metacyberneczna, bo ona wiąże ze sobą w byt abstrakcyjny, ponadczasowy, ponadprzestrzenny ludzi, którzy żyli wcześniej, chcieli być Polakami, ludzi, którzy żyją teraz, chcą być Polakami i tych wszystkich, co przyjdą później, chcą być Polakami. Więc tak naprawdę jest to byt, którego nie da się zniszczyć w sposób energomaterialny, bo cała ta dusza narodu, ten duch narodu, może bardziej powinienem powiedzieć, może być przeniesiony przez jednego człowieka i może wykiełkować znowu, tak? Popatrzmy na to historycznie. Bułgarów nie było 800 lat, Czechów nie było 400 lat, nas jako państwa nie było 123 lata i narody się podźwignęły dlatego, że ludzie chcą być częściami tych narodów. I każdy naród ma swoją diferencja specyfika, coś specyficznego. I w naszym przypadku to jest właśnie etyka, motywacje poznawcze, zrozumienie świata i dzielenie się tą wiedzą z innymi. Ernest Malinowski, tak? Kopernik, Mazur, który z nich trzymał wiedzę i stosował do tego, żeby innych zniewolić? Tak? Żaden. No wszyscy dawali wiedzę, którą zgromadzili innym, którzy jej potrzebowali, właśnie w formie etyki, a przeszkadzało to tym wszystkim, którzy chcieli światem sterować za pomocą przymusu, ograniczając, stabilizując go na jakimś takim etapie, gdzie im jest wygodniej, żeby nic się nie pchało. W związku z tym, jak świat zacznie galopować do przodu w tej transgresji, w tym przekraczaniu granic kolejnych, to można powiedzieć, zajmiemy tam sobie miejsce w tym procesie, to które nam najbardziej pasuje. Będziemy sobie siedzieć po środku, wszystkimi rozmawiać, dając im to, co im potrzeba, biorąc od nich to, co są najlepsi, twórczo rozwijając i przekazując następnym, tak naprawdę. I wszyscy się będziemy dobrze bawić, tak naprawdę, bo z wszystkimi fajnymi pomysłami do nas przyjdą, z wszystkimi problemami do nas przyjdą, a te problemy dadzą nam możliwość zużycia naszej energii na to, żebyśmy popracowali umysłem, trochę dopaminki, serotoninki nam weszło, bo się musimy pomęczyć, rozważając jakieś problemy dedukcyjne czy konkretne. I na końcu wszyscy będą zadowoleni, a my sobie będziemy siedzieć na tym fotelu i łączyć kropki interdyscyplinarnie tego wszystkiego, więc im świat będzie szybciej do przodu zasuwał, im więcej dobrowolności będzie w świecie, tym nam się będzie weselej jechało w tym peletonie i będziemy się lepiej bawić.
0: Aż kusi, żeby. No dobra, jeszcze słuchajcie, jeden temat taki przyziemny, bo obserwuje go wielu Polaków. Wpływy migracyjne i dlaczego u nas, mimo że prawo chce i ściąga się siłą sterowniczą do nas, no, inżynierów, wiemy o kim mowa. To im tutaj jest niewygodnie. Dlaczego tak konstrukt byle jak z tego pytania skonstruowałem, ale prędkość myślenia nasza tutaj pozwala na to odpowiedzieć. Pamiętam taką sytuację, kiedy kilku trenerów pracujących w Anglii tam na początku tego wieku mówiło, że jak idą grać w piłkę wieczorami, to Hindusi, Afrykańczycy po prostu schodzą z boiska, ustępując miejsca Polakom. Jakie tam były, można powiedzieć, przesył kodów między tymi narodowościami naszymi, Czyli takie, wiesz, jak nie zejdziesz, to grozi mi podskórnie informacja idzie, że no może być wpierdziel dla tych piłkarzy. I dlaczego im tu jest niewygodnie, Dominik? Jak się przed tym zabezpieczyć? Jak umocnić to, żebyśmy nie mieli paru problemów w przyszłości, takich jak na przykład uroczystości Nowego Roku w Niemczech?
1: To już teraz będzie trochę hipotez tak naprawdę, bo dowodów na to nie przeprowadzałem. Ale po prostu my jako Polacy jesteśmy nawlekli do tego, że nasza wolna wola jest najwyższą wartością. I jeżeli w mojej woli jest to, że ja chcę być tu i żeby ta przestrzeń i ten czas, który jest moim udziałem, była zgodna z moją wolą, to ja tu mam mieć sprawczość. I jeżeli to jest moje miejsce przynależne mi prawem stanowionym, prawem naturalnym, prawem moich przodków i tych, którzy przyjdą po mnie, to ja będę tego bronił. I to po prostu w nas ludzie widzą, że jest punkt taki, że jeżeli go przekroczą, to choćbym się miał czołgać, to mu przegryzę ścięgno Achillesa, tak? I do końca, dopóki będę w stanie wziąć oddech, to nie spocznę, dopóki generalnie nie wyeliminuję go jako potencjalnego zagrożenia dla nadsystemu sterowania społecznego, jakim jest mój naród. Bo w ramach mojego narodu moje dzieci mogą znaleźć miejsce do siebie, gdzie otoczenie będzie dostosowane do ich talentów. W żadnym innym miejscu na świecie tego nie zrobią. I mamy po prostu takiego ducha w narodzie, który powoduje, że będziemy przeciwdziałać w homeostazie rozproszonej, zorganizowanej na poziomie pojedynczego człowieka, czy też jednostki straży pożarnej, obrony terytorialnej, wojska, policji, służb, trenerów, klubów sportowych, klubów strzeleckich, szkół tańca, czego byśmy nie wzięli, że my czujemy, że jest to nasze, swoje i będziemy tego bronić do ostatniego oddechu, jaki jest. A jeżeli generalnie ktoś próbuje nas zrobić tutaj na szaro, to jest jeszcze pewna specyfika Polaków, która jest bardzo wkurzająca z punktu widzenia zewnętrznych organizatorów, że my mamy talent do kreatywnego myślenia. I oni się zabezpieczają przed 90 sposobami, jakie już zrobiliśmy do tej pory. My sobie znajdziemy 101, 101, 102, 160, 284, 2053, 6 milionów 54, którego oni nie przewidzieli i uderzymy ich w miękkie tam, gdzie boli.
0: Czyli właśnie tak powstają obejścia do systemów podatkowych.
1: No bo jeżeli mam cel, to żeby go zrealizować, potrzebuje zasoby i metody. A to jest widocznie. Jeżeli ktoś mnie będzie pilnował na zasobach, to ja sobie pogrzebię w metodach. Jeżeli ktoś mnie będzie pilnował na metodach, to ja sobie pogrzebię w zasobach. A że to jest iloczyn, nie da się powiedzieć, który czynnik jest ważniejszy i ktoś chciałby mnie pilnować, to musi pilnować więcej, niż ja jestem w stanie wymyślić. A że my jako Polacy jesteśmy kreatywni, to ciężko wymyślić, co my odwalimy w następnym trakcie, tak?
0: Mimo tych wszystkich oddziaływań zewnętrznych, szkodliwych, które mamy zafundowane od Wilhelma III i pewnie wcześniej, przez te wszystkie rzeczy, no to fajnie byłoby się teraz skupić, zjednać wokół jednego celu. Tak jak wymieniłeś strażaka, żołnierza, trenera, nauczyciela, jeżeli ta jedność zostanie uruchomiona w homeostazie rozproszonej, to naprawdę zmiany mogą pójść szybko.
1: No, a profesor Mazur zdefiniował szczęście jako zgodność parametrów charakteru z otoczeniem.
0: A ludzie chcą być szczęśliwi, więc to jest
1: Tak
0: naturalne.
1: jest. I sami naturalnie bronią własnego szczęścia. A co więcej, to co zwróciłeś uwagę tak naprawdę, że dziecko musi spotykać się z sytuacjami, w których przegrywa, bo to czyni je mocnym, bo zmusza je do twórczego rozwoju i szukania rozwiązań, pracy z samym w sobie. To naprawdę jest niesamowite, jak właśnie to, że nas próbują cały czas tłamsić, stawiając nam przeszkody, powodują, że te jednostki, które mają talent do walki, jeszcze bardziej się specjalizują. Te jednostki, które mają talent do unikania, jeszcze bardziej się specjalizują. I można powiedzieć, że robiąc wysoki próg wejścia do naszych specjalizacji, naszych talentów, powodują, że jak już ktoś się objawi jako ten talent, to przywala tak, że po prostu klękajcie narody, no.
0: Samych komandosów generujemy, już nie szeregowców, komandosów. Tak, Martusiu?
1: Tak jest.
2: Mi przyszło, to znaczy odblokowałeś mi troszkę taką sytuację, w której my, nauczyciele i trenerzy, mieliśmy możliwość spotkać się ze strażakiem. No, wyniknęła taka sytuacja, to znaczy strażak miał po prostu w ramach jakichś takich szkoleń dla dzieci, przyjechał do nas i opowiedział nam, Właśnie nie o tym, jak się szkolą i jak wygląda ich ścieżka w sensie rozwoju, i tym, że mają tyle pompek i tak dalej, że nie mogą mieć komórek telefonów ze sobą, tylko powiedział nam właśnie o wartościach, o spójności, o tym, że są dla siebie psychologami, że nie potrzebują psychologów. I tak mi przyszło, że właśnie gdyby ten cel, tym celem był człowiek i jego wartości, te dobre wartości, czy ta wspólnota, komunikacja, kreatywność, te dobre wartości, to myślę, że wszyscy bylibyśmy w stanie się dogadać.
1: Mamy rozkład Gaussa, tak? Mamy też takie parametry jak czasoprzestrzenny świat, w którym jednym z parametrów jest entropia, więc nie możemy wykluczyć, że będą jakieś działania niszczące, które spowodują, że pojawią się dysfunkcyjne jednostki pozbawione, że tak powiem, tej transcendencji. Ale jeśli to pominiemy, to odpowiedź brzmi tak. Ja to tylko z punktu widzenia naukowej po prostu poprawności daję takie założenie, że musimy uwzględnić, że zawsze będą jakieś przypadki skrajne. Mamy rozkład Gaussa, ale ogólnie jest dokładnie tak, jak mówisz.
0: Słuchajcie, zbliżając się do końca naszej rozmowy, zbiorę to, co rozmawialiśmy w pół całości, no bo pół nam uciekło materiału, ale ta homeostaza rozproszona, te wzajemne oddziaływanie. Jeszcze 1,5 roku temu się nie znaliśmy z Dominikiem. Można powiedzieć, że doprowadził nas tam Mirek, który pierwszy raz definicję powiedział. Dzisiaj, słuchajcie, oddziałujemy na siebie bardzo mocno, bo same ta radiocenzura, które nadaje z Irlandii, mamy szereg ludzi, którzy tego słuchają, którzy w tym wystąpili. I teoretycznie audycja o wychowaniu i o sporcie okazuje się, że dotyka tak wiele obszarów, to jedno. Dzisiaj nasze działania i w zasadzie rozważania o człowieku są pożądane nie tylko w sporcie, ale w edukacji, na kuln za chwilę będę jechał, w sztuce, wszędzie, gdzie nas łączy człowiek, no naprawdę sprawy nabrały przyspieszenia, bo połączył nas cel. Cel nie własny, tylko ten abstrakcyjny byt, który dopiero się wydarzy. I my wszyscy pracujemy na to, co dopiero będzie z tym młodym pokoleniem i przeciwdziałamy temu, jak system na nich oddziałuje, uwarunkowuje.
1: No tak jest, w punkt.
2: Tak.
0: Dominik, całym sercem dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. A w następnym odcinku, kiedy zrobimy porządne wprowadzenie, które nam dzisiaj ucięło się, to spróbujemy nawiązać, może nawet dograć pewne rzeczy. Zobaczymy, co tam życie przyniesie,
2: Tak miało być. Tomek, tak miało być, dlatego że zawsze mamy drugą połowę fajniejszą niż początek. Więc chyba może od teraz wprowadzimy taką zasadę, że 45 minut rozmawiamy ze sobą, a potem włączamy nagrywanie.
0: To zazwyczaj było tak, że odwrotnie było. I tak teraz też, Dominik, zapraszamy za kulisy, refleksje i odczucia dotyczące tego, co się udało zrobić, w jakiej atmosferze i tak dalej. Podsumowując, 6. odcinek 4. serii Kliniki Imopexis w Radiu Cenzura ogłaszam za zamknięty. Dziękujemy Wam za spotkanie. Dominik Dudek, Marta Włodarczyk.
2: I Tomasz Wilczewski. Dzięki.
0: Do zobaczenia.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: My blood becomes love. Płynę rzeką, tak jak miłość płynie w moich żyłach. Staję się rzeką, tak jak moja krew staje się miłością. Becomes love. I'm a flower, tak jak miłość jest love. Love.
1: Yeah. You're on my neck.
2: Yo, Pierre, you wanna come
1: on
2: in?
1: Full house. No bell.

0: Numbus papiero sami, papiero sami. What ty wyglądamy?
1: What ty wyglądamy?
2: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

dwa adaptery. Te bajery bery weryfikuję to 2-4. Hajdawery wóz, maniery krusz, strawberry kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton George'a nie burz, burz. Pada bery bery i funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryczek emery. To numery na lewe papiery bija.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa pod...

tabu. Audycji, odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Słysz więcej. Radiocenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. W dzisiejszym odcinku Gorkowych Rozmów zabiorę Was na trasę jednego z największych wydarzeń sportowych w Cork, którym był maraton, który odbył się 31 maja. To wydarzenie, które każdego roku przyciąga tysiące biegaczy i kibiców. Tworzy wyjątkową atmosferę sportowej rywalizacji, wytrwałości i wzajemnego wsparcia. Moimi gośćmi są Paweł Kosek, maratończyk, trener i założyciel Kosek Team oraz jego żona Vera, która również aktywnie rozwija swoją biegową pasję. Porozmawiamy o przygotowaniach do zawodów, motywacji, sukcesach, trudnościach oraz o tym, jak wygląda życie, gdy sport staje się ważną częścią codzienności. Zapraszam do wysłuchania tego programu.
2: Możemy porozmawiać o dzisiejszym maratonie. Jak się czujesz?
3: Oczekiwania były zgoła inne. Jeszcze miesiąc temu marzyłem, żeby sobie wygrać, odbić poprzedni rok, którym mi się nie udało to. No ale też niestety dwa tygodnie przed już choroba pokrzyżowała te wszystkie plany. Miałem jednak nadzieję, że przynajmniej uda mi się być trójce, co też się nie udało, no ale udał się taki przynajmniej plan minimum, że zmieściłem się w tej premiowanej dziesiątce. No i że dotarłem do mety, no bo też były momenty kryzysu, niestety ta choroba też się dała we znaki, że ta dyspozycja po prostu no, była słabsza dzisiaj, no i tego się nie da ukryć. Więc no, trzeba szukać pozytywów, że przynajmniej ukończyłem ten maraton, bo były takie przesłanki ku temu, żeby nawet zejść w pewnych momentach, gdzie robiło mi się ciężko i ktoś mi tam jeszcze odskakiwał na trasie z rywali, z którymi biegłem.
2: Wiesz, dla nas pozytywów to nie padało, więc pogoda była nawet dobra.
3: Ja lubię w deszczu biegać, więc jakby padało, myślę, żeby mi to nie przeszkadzało, ale w kwestii biegania rekordu życiowego, czy jakiegoś takiego biegu, z którego naprawdę byłbym usatysfakcjonowany, a no dzisiaj i tak wiele bym nie zrobił w obecnej dyspozycji i zdrowiu, także jak ten deszcz byłby, to myślę, że tutaj bardziej by przeszkadzał akurat dzisiaj, niż by pomógł.
2: Wiesz, że miałeś takie momenty, że miałeś te myśli, żeby zejść. I co spowodowało, że tego nie zrobiłeś?
3: No tak naprawdę co innego, jakby ten maraton się startowało gdzieś w pobliżu domu, a nie przeleciało tyle kilometrów samolotem na kilka dni. Atmosfera też na pewno, bo często jak były te momenty takiego kryzysu, bo było ich dzisiaj kilka, no to tak trafiało, że akurat była jakaś prosta, gdzie było dużo ludzi, kibiców, no i oni tak kibicowali, no i mówię, no głupio się poddać, nie, w tym momencie. No i tak biegłem dalej, no i potem w międzyczasie ten kryzys trochę mijał przy tych ludziach, bo to gdzieś tak podnosiło na duchu. Potem znowu trochę większy nadchodził, jak się gdzieś tam wybiegło i nie było tych ludzi, no ale potem znowu byli ci ludzie. No plus też to, że takie śmieszne, no ale żeby zejść z trasy, trzeba znać miejscowość, więc jakbym gdzieś tam dalej w drugiej części zszedł, to nie wiedziałbym za bardzo, gdzie jestem, więc to też ratuje przed tym, żeby zejść. Jeszcze trzeba się odnaleźć, żeby najkrótszą drogą do tej mety jednak wrócić, nie? Więc walczyłem no, do samego końca, żeby przynajmniej jak najlepsze miejsce w tej dziesiątce uzyskać.
2: Ale ci powiem, że tu miałeś natłok myśli po prostu, tyle informacji, co to zrobić, jak ty ten, to tak jakbyś siebie sam przekonywał, że nie, jeszcze zostanę.
3: No jest dużo takiej wewnętrznej rozmowy ze sobą w takim momencie, tak.
2: Bardzo ciekawe. A troszkę właśnie nawiązując do atmosfery, czyli co? Bardzo podoba ci się atmosfera w Korku?
3: Jest nie do porównania. Na maratonach, w jakich u nas biegałem, nigdy nie było takiej atmosfery jak tutaj, także ilość kibiców po prostu przerasta. Ja myślę, maratony, które mają o wiele, wiele większą frekwencję, gdzie to ta frekwencja ciągle rośnie też. Przerasta z naszych maratonów, bo naprawdę garstka kibiców zawsze gdzieś tam na mecie, zazwyczaj rodzin czeka na tych zawodników, więc tu jest zupełnie inaczej. Jak wygrywałem też te zawody, ile ludzi gdzieś tam zaczepiało, jak szedłem z tych pucharem, gratulowało, no to nie zliczyłbym tego, naprawdę, nie? A u nas, no to pogratulują drugi, trzeci zawodnik, którzy staną ze mną na podium, uścisną dłoń, a co tam jeszcze myślą, to jeszcze jest druga rzecz. Więc jest, no zupełnie inne nastawienie tutaj ludzi i to się widzi też na co dzień, jak się tutaj kilka dni pobędzie. No te uśmiechy, to jest takie naprawdę miłe i pozytywne, nie? Także już nawet zauważyłem, że sporo Irlandczyków mnie tutaj kojarzy, mimo że za bardzo języka nie umiem i gdzieś tam wołali na trasie, nawet dzisiaj też w jednym miejscu był gościu, który rok temu mnie zaczepił i to nie jest Polak, nie? Ale kojarzył po imieniu, mnie zawołał, ja już go poznałem też po twarzy, więc jest to też miłe, że już mnie tutaj rozpoznają też nawet.
2: Na pewno. I czy możemy powiedzieć czas i miejsce, które zająłeś w tym maratonie dzisiaj?
3: Czas to było 2:29 tam chyba 30, coś takiego. Czyli takie jak rok temu, te 2 lata było pierwsze, teraz 2 lata 6. No nie satysfakcjonuje mnie to, ale będę jeszcze wracał. No i mam nadzieję, że już mi nic nie pokrzyżuje w kolejnym roku, no.
2: A czy mogę ciebie zapytać właśnie, czyli jak przepracowujesz ten okres?
3: W zasadzie ja ze wszystkiego staram się czerpać motywację, więc jak wygrywam, no to oczekuję jeszcze więcej od siebie, bo czuję się mocny, zmotywowany, wiadomo, no tymi wygranymi, no bo tak to działa. Jak przegrywam, no to jest parę dni takiego obrażenia się na ten sport, nie? No złość też jest, no która gdzieś tam pewnie odbija się trochę wtedy na bliskich, no bo gdzieś to musisz człowieka pomału łość wyjść, ale ja myślę, że po kilku dniach już to wszystko i tak wraca do normy, no i wracam do tej motywacji w zasadzie równie mocnej jak po wygranych, nawet nie wiem, czy nie większej w zasadzie, bo porażki też motywują mnie. Ja wiem, że nie wszystkich, no ale mnie motywują. No i staram się sztamplanować potem, jak odkuć sobie tą porażkę, nie? Więc jak tylko dojdę do siebie fizycznie, przestanie mnie wszystko boleć, no bo to jest najważniejsze, żeby potem normalnie zacząć wracać do treningu. Myślę, że takie planowanie właśnie, jak sobie to odkuć i żeby kolejnym razem wrócić mocniejszy.
2: Czy możemy troszkę porozmawiać, jaka była to trasa w tym roku? Czy była ona dla ciebie korzystna? Kto z tobą biegł? Bo miałeś wiele osób wokół siebie. Jak to dla ciebie, na ciebie wpływało i czy to też motywowało, czy nie?
3: No i tu się pojawia problem, jeśli chodzi o rywali. Zaczniemy może od końcówki. Mhm. Stając na starcie, no to już widziałem zwycięzcę z poprzedniego roku, więc wiedziałem, że wolno nie będzie. Ja wiedziałem realnie, no bo też wróciłem do trenera, który trenował mnie 7 lat temu, więc on mi też szacował wyniki, że 2,28 daje mi max. No a ja zacząłem ze zwycięzcą, który w tamtym roku miał 2,18 i dzisiaj skończył 2,24, no ale też musiał mocno zwolnić tej drugiej części, bo widziałem, jak zaczęli, bo zacząłem też za nim i za tym, który skończył ostatecznie pierwszy. No i tu jest właśnie ten problem, że jak już się to wygrywało, to ciężko ambicjonalnie startując pogodzić się z tym, że nie jest się na tyle mocnym, jak już się tu przyjechało, żeby rywalizować o tą wygraną. No a mimo wszystko zacząłem z tymi mocniejszymi zawodnikami, no i już po 4 kilometrze czułem, że już są takie pierwsze znaki zmęczenia, nie? No czyli zdecydowanie za wcześnie, bo w maratonie po drugiej części, najlepiej po 30 kilometrze dopiero jak one nadchodzą, a ja już na 5 kilometrze miałem pierwszy lekki kryzys. Oni mi już trochę odbiegli, bo zacząłem sobie z pierwszą dwójką, a też zacząłem przez to, że kolejna grupa z tyłu, jak zaczęliśmy, która się uformowała, no to została sporo za nimi, nie? Więc ja tak naprawdę, żeby najrozsądniej sobie zacząć, to powinienem albo z tą grupą, ale nie było to na moje ambicje, albo po środku między tą grupą a tamtymi zawodnikami. Ja lubię zawsze za kimś biec, więc to był problem, że żeby biec za kimś, no to musiałem zacząć za najszybszymi, no i zacząłem, a potem niestety no dało się to we znaki.
2: I to też jest taka strategia, prawda?
3: No trzeba właśnie kalkulować, natomiast no mamy te zegarki, biegamy zegarkami, widzimy w jakim tempie biegamy i tu jest największy błąd, że jak wiem, że jest szybko, to nie patrzę po prostu na zegarek, nie? No a przebiec 10 km czy półmaraton, no idzie jeszcze przecierpieć, a na maratonie niestety, no jak się zacznie za szybko, a jest więcej dystansu przed nami, no to jest o wiele, wiele ciężej i gorzej, nie? No i ja przez pierwsze 4 km, 5, no po 5 w zasadzie, jak już mi ta pierwsza dwójka odskoczyła, no to nie patrzyłem na zegarek i dopiero potem spojrzałem, no już wiedziałem, czemu mi się zrobiło ciężko, nie? Potem już biegłem wolniej, no i potem już tak, no więcej zerkałem na ten zegarek, no ale kontrolując to tempo, to już też po prostu było no za późno, no bo te kilometry, one też od razu nie zbiorą tych takich negatywnych żniw, tylko w dalszej części coraz bardziej się to po prostu odbija na zmęczeniu, tak jak ja zacząłem dzisiaj, więc no to nie było na pewno dobre. A co do trasy, było kilka takich małych zmian, jeśli chodzi o trasę, bo zauważyłem choćby miejsce startu, mety, no ale jakby myślę, że porównywalnie to wszystko było z poprzednimi edycjami, chociaż meta bardziej podobała mi się, nie, może kwestia przyzwyczajenia też w tym miejscu, w którym była kiedyś. No i no, nie jest tutaj łatwa trasa. Tą drugą część, jak się biega, no to jest tych dużo górek, zakrętów. No i jak się nie przyjedzie w formie tak jak ja obecnie, no to niestety mocno się tam cierpi, nie? Ale najgorsze, że właśnie nie wie się, gdzie tam się jest, więc ciężko już o zejście z trasy, no bo człowiek skręca, kręci, ciągle nie wie, gdzie jest, nie? Więc no, potem już trzeba dobiec.
2: Wspominałeś też, że nie czujesz się najlepiej przed samym startem. Dobrze rozumiem, że każdy nasz element życia, czyli chorowanie, złe samopoczucie, może być zły lot, coś, co nas obciąża, wpływa na wynik.
3: Wpływa wszystko. W tamtym roku no, popełniłem błąd, którego już bym nie popełnił, żeby ułatwić sobie z lotami, żeby przylecieć do KORK, bo coraz ciężej z połączeniami bezpośrednimi do KORK z Polski, to miałem zarwaną nockę z czwartku na piątek chyba, jak się nie mylę. Trasa do Poznania ponad 400 km na to lotnisko. Co prawda jechaliśmy z kolegą, no ale żaden z nas nie spał, potem lot. Przyleciałem tutaj rano, więc pospałem może z 4 godzinki jak przyleciałem, a to było 2 dni do maratonu, więc no to się potem odbija. No i myślę, że to też mi się wtedy odbiło, chociaż wtedy też tej dyspozycji już na 1,5 tygodnia do biegu nie czułem niestety, nie? No miałem nadzieję, że coś jeszcze gdzieś tam kliknie, no ale nie klikło. Wtedy wiem, że mi się to odbiło, no a teraz też chorowałem 2 tygodnie przed biegiem, mocno przechorowałem, parę dni w łóżku z gorączkami przebierając mokre koszulki, więc dużo się tam złego w organizmie musiało dziać, bo czułem. Pomału potem zacząłem wracać do treningu i zaczęło się to poprawiać, ale no niestety było widać potętnie, więc no niestety no takie rzeczy no pokazują, jaka jest dyspozycja. Mimo tego starałem się oszukać, że może nie jest tak źle, może w przeciągu tego 1,5 tygodnia mi się to poprawi, może kilka dni przed startem wszystko się normuje, no ale no niestety raz, że 2 tygodnie prawie stracone z treningu, no a organizm no też nawet jak to tętno się unormuje, no to jednak no nie jest, ja wiem, że nie jest wskazany taki szok dla niego, żeby jak się prawie unormowało tętno, żeby od razu wyszczelić na maraton i jeszcze chcieć biegać rekordy życiowe i najlepiej wygrywać, więc...
2: To możemy powiedzieć, że to była troszkę taka kumulacja zdarzeń, która złożyła się, ale wiesz, według mnie to i tak jest bardzo duże osiągnięcie oczywiście. Ja wiem, że jesteś przyzwyczajony do innych pozycji i czasów, ale według mnie gratulacje i cieszę się, że mogę Ciebie tutaj widzieć i Twoją żonę i porozmawiać na ten temat. A ja chciałam troszkę cofnąć się, bo wspominałeś o tym, że z reguły po takim biegu boli Cię, tak? Cały organizm. Jak sobie z tym radzisz i co z reguły boli? Czy to są kolana, czy to są kości? Jak to wygląda?
3: Mięśnie najbardziej, że jak się już usiądzie, to najciężej wstać i iść. Także, a po schodach zejście to też jest trudne, że trzeba schodzić tyłem po prostu i to autentycznie przodem jest ciężko, także nie, no uda. Trochę łydki mnie dzisiaj bolały, no i tak klasycznie w zasadzie, więc z kolanami jakby nigdy nie miałem problemów. Ponoć są zdrowsze, jak się biega, niż się nie biega, ale nie wiem ile w tym prawdy, bo jest wiele takich prawd, mitów, nie? To wszystko się czasami dopiero po latach obala. No, także no jakieś tam takie bardziej, no i wypukanie też organizmu, wiadomo, po 3 kilometrach z elektrolitów, takich rzeczy, no dzisiaj jakoś nie było mega gorąco, ale jednak zawsze sporo tego wytracimy na biegu, więc też potem kilka kolejnych dni to jest takie uzupełnienie i uregulowanie tego.
2: Powiedzmy, dzisiaj kończysz maraton. Wiem, że będziesz wracał do Polski, ale ile czasu zajmuje Ci na regenerację organizmu i jak to robisz, zanim zrobisz następny trening?
3: Czy trening często mi się zdarzał już kolejny dzień kiedyś. Na pewno nie po takich biegach, gdzie dałem z siebie tyle, ile tutaj zawsze daję. Wtedy zazwyczaj dzień albo 2 dni wolne robiłem. No i potem od takiego delikatnego truchtu, totalnie na samopoczucie, bez jakiegokolwiek planowania robiłem wyjście. I jak już jestem w domu, no to jakaś ciepła solanka, to też fajnie te mięśnie rozluźnia, więc to naprawdę daje dużo ukojenia. No i zazwyczaj trwa to po 4 dniach jeszcze się czuję cały obolały i ta forma się wydaje tragiczna, ale na przykład w tamtym roku startowałem w maratonie w Limerick, gdzie mocno się tam wycieńczyłem do samej mety i też tak było chyba, że 2 dni nie biegałem, potem kolejne 3 dni robiłem jakieś rozruchy i w piątek już tak zaczynało być w miarę normalnie, a ja już byłem zapisany na sobotnie zawody, nie? No i mocno rozważałem, czy jechać, bo spodziewałem się, że wyjdzie bardzo słabo, a wyszedł jeden z najlepszych biegów i wtedy na 10 kilometrów mój drugi wynik tam nabiegałem. Więc to jest dziwne, że w zasadzie czasami 5 dni nas coś może boleć po maratonie, ale że mało robimy i nadchodzi taka super kompensacja, jeśli mieliśmy tą formę, bo tutaj jest klucz, no to można potem taki życiowy wynik na 10 kilometrów pobiec na przykład, ale to też dotyczy bardzo małej grupy osób, że to procentowo, powiedzmy, to jest, nie wiem, może 5% zawodników, którzy potrafią to tak wykorzystać.
2: I to też jest takie niespodziewane, jak właśnie organizm też reaguje. To już jest któryś z kolei raz, kiedy przylatujesz do KORG na maraton. Czy masz jakąś swoją rutynę? Wiemy teraz, że nie czułeś się najlepiej przed tym maratonem, ale statystycznie, czy masz jakąś taką rutynę, która najlepiej dla Ciebie działa, którą sobie wypracowałeś przed maratonami tutaj w KORG?
3: Od momentu, jak nabiegałem drugie miejsce, z którego mam rekord życiowy w 2022 roku i później wygrywałem te kolejne maratony, biegałem od 2022 roku, to biegałem 3 razy w parkranach. W sobotę sobie taki rozruch, taki średniej intensywności, że to nawet nie było takie przetruchtanie jak zazwyczaj. No bo za pierwszym razem, jak mi się sprawdziło, nabiegałem rekord, za drugim wygrałem bieg, no to przyjąłem to jako taką normę, nie? Że taki właśnie taka rutyna. No ale że wróciłem do trenera od tego roku, który trenował mnie 7 lat temu, no to już on mi czuwa nad planem, no i już czegoś takiego nie było wpisanego. A też w tamtym roku no nic mi to nie pomogło, nawet może jeszcze trochę zabrało, więc to też są takie rutyny, no ale rzeczy, które jednak z czasem trzeba zmieniać, no bo też no jesteśmy bardziej wyeksploatowani, starzejemy się, ta forma też też jest inna. Więc to jest wiele składowych i za jednym razem pomoże, za innym nie pomoże, więc nie ma takiego złotego środka chyba tak naprawdę.
2: To jest niesamowite, że tak wiele o samym sobie i swoim organizmie wiesz.
3: No myślę, że bardzo dużo wiem i jakbym dzisiaj może posłuchał trenera i no i rozsądku też, no bo realnie tydzień temu jeszcze widziałem, no, że nie idzie, nie? Tak jakby powinno iść i że raczej no, nie będzie rewelacji, chociaż i tak było dużo lepiej niż tydzień temu się jeszcze czułem. Gdybym zaczął rozsądniej, no to na pewno ten bieg mógłby trochę inaczej wyglądać. No czy bym miejsce dwa wyżej skończył, ciężko powiedzieć, no bo do 20 kilometra jeszcze tam drugiego, trzeciego nawet było względnie, no a potem już przyszły takie naprawdę mocne kryzysy, że tam mi się najbardziej zanosiło na zejście, ale to też były te okolice, gdzie już nie wiedziałem, gdzie jestem, tej drugiej części trasy. No i to jest ten problem, no bo często wiemy, na ile nas stać, no ale mimo wszystko ryzykujemy, szczególnie jak jakieś wyższe ambicje mamy. Ja myślę, że no trzeba, no może nie w chorobie, nie? No bo to na pewno nie było rozsądne, nie? Bo też nie jestem jeszcze doleczony, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale na przykład będąc dobrze przygotowanym, a czasami mając jakiegoś mocniejszego rywala, ja myślę, że warto próbować zaryzykować, bo za którymś razem się może udać, a zazwyczaj tak najlepsze wyniki padają w ten sposób i są jakieś niespodzianki właśnie w taki sposób, a jak zostajemy z tyłu, no zazwyczaj, przynajmniej z mojej perspektywy, ciężko to potem wszystko podgonić. Są zawodnicy, którzy potrafią, ale ja jak się nie trzymię od początku w czubie, no to jest mi potem ciężko, dlatego też tak zawsze zaczynam, że staram się pilnować tej czołówki.
2: Wiadomo, każdy ma tak jakby przepis na samego siebie i ty już masz to wytestowane, więc fajnie też, że jesteś tego świadomy.
0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
2: A ja chciałam troszkę nawiązać właśnie do tego poczucia, że koniecznie jesteś zadowolony z tego wyniku. I co myślisz, że będzie największym takim kluczem, który wyciągniesz z dzisiejszego maratonu?
3: Na razie nie wiem, no bo pewnie by było to, żeby kolejnym razem tak nie zacząć. Pewnie bym zaczął, no także nie będę kłamał, a więcej lekcji, no nie wiem, no myślę, że tutaj jakby błędów treningu nie było, no złożyło się po prostu niefortunnie z pogodą, wyjazdem w góry, gdzieś tam, że organizm, no, że łapał tą formę, to jest takie bezsensowne w sporcie, ale że jak nam organizm łapie formę, to często też najłatwiej infekcję złapać, to no to się wszystko tak niestety scaliło, także nie wiem, myślę, że szczerze żadnej lekcji nie będę miał z tego maratonu, bo nie był to też mój pierwszy maraton. Się cieszę, że sobie byłem w stanie wyszarpać, nie zejść z trasy i walczyć do końca, żeby chociaż na tym szóstym miejscu dobiec. Jakbym zaczął rozsądniej, może byłbym trzeci, czwarty, piąty, ciężko powiedzieć. Nie wiem, no to tego nie wiem, no ale no mówię, no to bym musiał inaczej zacząć i wtedy się dowiedział jedynie.
2: Co czułeś, jak już wiedziałeś, że zbliżasz się do mety i już wiesz mniej więcej, bo sprawdzasz czas i widzisz ludzi już zdobywających i przebiegających tą metę. Co wtedy czujesz?
3: Prost był taki, że nie widziałem. No bo nie denerwowałoby mnie to. Szczególnie jakby właśnie ktoś mijał metę i ja bym go na tyle widział przed sobą, no to nie działałoby na mnie pozytywnie. A biegłem z rywalem, który dogonił mnie na 38 kilometrze i biegliśmy razem tam do 41,5, gdzieś już mu tam zacząłem odskakiwać. Po drodze też go tam rodzina dopingowała, więc wiedziałem, że na sam koniec na pewno mi tam nie odpuści, jeszcze się zmusi do wysiłku. Szczególnie jak już no, jest 500 metrów do mety, to każdy jeszcze jest tam w stanie z siebie wykrzesać dużo, a tym bardziej jak ma kibiców na trasie swoich. A zawodników przed sobą nie widziałem, no bo oni na tyle zdążyli mi już po prostu wcześniej odskoczyć z grupy, z którą też przez jakiś czas biegłem, więc oni mi na tyle odskoczyli, że tam już nic nie byłem w stanie zrobić, bo myślę, że jak na 4 km do mety widziałbym kogoś tam 100 metrów przed sobą, to pewnie bym jeszcze gonił jak ściekły i ile tylko mam sił jeszcze.
2: A ja chciałam jeszcze troszkę nawiązać Hosek Team.
3: Prowadzę swoją grupę tak nieoficjalnie już w zasadzie 7 lat temu już pomagałem wielu osobom w treningach. Oficjalnie ponad 2 lata mam już swoją grupę, zarejestrowaną też aplikację, gdzie właśnie te treningi wpisuję, żeby to trochę wszystko ułatwiało, żeby mógł to gdzieś tam szybciej wprowadzać, zmieniać, jeśli zachodzą takie potrzeby. Jest to grupa zawodników na różnym poziomie. Są osoby, które gdzieś tam może nie zaczynają od zera, ale są takimi mocno początkującymi jeszcze z wynikami typu, że ktoś tam chce na przykład 60 minut na 10 km złamać. są też osoby, które biegają maraton w 2.40, więc już na fajnym, wysokim poziomie. Więc jest mocny rozrzut, no wiadomo, no. A ja się staram tutaj po prostu dopasować do wymagań drugiej osoby, tego, jakie cele sobie też stawia, więc zazwyczaj staram się wytrenować kogoś na dany cel, no ale też nie trenujemy życzeniowo, tylko po prostu z tego, co widzę na bieżąco, że jest w stanie nabiegać i no i tak to mniej więcej wygląda.
2: Czy miałeś taką osobę swoimi skrzydłami, która cię zaskoczyła?
3: Kilka razy i to w tym roku szczególnie i to właśnie zazwyczaj były osoby, które trenowały stosunkowo lekko, nie? Więc też nie każdemu te treningi takie same wpisuję, staram się niektórych bardziej stopować, niektórym podkręcać, że czasami jest to trochę bardziej eksperymentowo na tej osobie, na innej mniej. No i zazwyczaj właśnie w tym roku to były osoby, które nie miały jakichś stosunkowo mocnych treningów i też to pewne jakieś tam przekonania nowe zaczęło mi budować, więc ciągle się to zmienia. Kiedyś miałem jakiś tam swój zamknięty schemat, teraz trochę bardziej się na nowe rzeczy otwieram, więc to no niby biegam już połowę swojego życia, czyli 17 lat, już 18 rok w tym roku będzie leciał, a gdzieś ciągle się czegoś uczę i czasami dowiaduję, nie? No i tak naprawdę każdy jest inny, no wiadomo, tu się wiele rzeczy składa, jaką kto ma pracę, jak się wysypia, więc to jest wiele składowych i czasami ja mogę kogoś bardzo dobrze trenować, ale może nie być tego widać na papierze, no bo na przykład urodzi mu się dziecko, nie będzie się wysypiać, będzie zmieniać pracę albo będzie pracować dużo, więc jest wiele składowych i ja tak naprawdę jestem jednym klockiem w układance i też nie wiem na tyle o życiu każdego, nie? U jednego wiem po prostu więcej, u innej osoby mniej. To też od tego dużo zależy.
2: Wiadomo, my musimy nadal funkcjonować i żyć. Jakbyś miał polecić na przykład, chcę zacząć trenować, jakie buty powinnam wybrać?
3: Rynek to jest teraz taki z tym, że naprawdę ciężko wybrać, więc uważam, że nawet sprzedawca w sklepie nie jest do końca w stanie doradzić, więc najlepiej po prostu przymierzyć i po prostu samemu sobie te buty wyczuć, ale na pewno ktoś chce zaczynać to, żeby miały dużo amortyzacji, raczej duże tej pianki, żeby właśnie ona fajnie amortyzowała, żeby nie była twarda, więc jedynie na to zwrócić uwagę. I myślę, że ktoś jak zaczyna, to raczej to jest najważniejsze, bo najczęściej właśnie bolą kolana, gdzie w samych kolanach jakby nie jest problem, kiedy się zaczyna biegać. Bo to żona też jak zaczynała biegać jakiś czas temu, no to też ją kolana początkowo bolały. Po kilku znajomych już gdzieś też słyszałem, więc tutaj myślę, dobór obuwia pod kątem tego, żeby miał dużo amortyzacji, żeby te kolana nie bolały. Tylko tak jak mówię, to są takie różne napięcia, które po prostu na tych kolanach się zatrzymują, że to nie jest często bezpośrednio problem w kolanie, a w innych miejscach. A na kolanie się zatrzymuje, że tam nas po prostu boli, więc...
2: A na przykład jeżeli buty treningowe, a buty do biegania na maraton, to są te same, czy wtedy są inne?
3: No, zawsze są inne. Te buty na maraton jednak, żeby nie miały dużo kilometrów. No i teraz no też świat poszedł w kierunku karbonu, więc zazwyczaj mają tą płytkę karbonową. No i biega się dynamicznie w takich butach, więc też fajnie te buty rzadko ubierać, żeby potem czuć taki efekt wow, jak się je założy. No to też wiele zmienia, więc ja staram się rzadko biegać w takich butach. Wyciągam je na takie ważniejsze starty, no bo wtedy jak je założę, no to czuję też ten taki efekt wow pod nogą. Był czas, że biegałem trochę częściej, że robiłem jakieś szybsze treningi w takich butach i potem nie było tego efektu, jak się je zakładało na zawody, więc staram się takie buty wyciągać po prostu rzadko. Mam startowe, mam treningowe do wolnych treningów, mam do średnio szybkich, mam do akcentów, także ja mam butów bardzo dużo i każdy ma swoją inną rolę, no ale lubuję się też tym bardzo, także myślę, że nie każdy tak ma, ale przynajmniej wydaje mi się, że warto mieć do treningów i do zawodów osobno. To jest przynajmniej to. Jakiś model już miałem rozeznany, że wiedziałem, że to jest mój typ i tak dalej, to nigdy nie lubiłem takich nowych butów wyciągniętych z pudełka ubierać na zawody. Lubiłem, jak tam najlepiej kilka biegów już mają zaliczone, zawsze mi się wtedy w nich lepiej biegało, nie? Więc u mnie to tak wygląda.
2: Bo tak zainteresowało mnie, co to są buty startowe?
3: One są przede wszystkim lżejsze, w nich się tak trochę dynamiczniej biega, bo są już trochę inne tworzywa zastosowane. Często też te płytki właśnie z włókna węglowego, które powodują to taką bardziej sprężystość przy wybiciu, więc jest różnica jednak spora.
2: Rozumiem. To jest też nadzwyczajne, że jesteście razem, bierzecie udział w maratonie. Wiem, że żona miała inną kategorię niż ty. Jak to razem wygląda? Jak trenujecie? Jak funkcjonujecie? Jak się zgadzacie?
3: Właśnie bardziej rozumiem, myślę, ten świat od kiedy zaczęła biegać, bo kiedyś nie wiedziała, jak to mnie tak nogi boleć mogą, jak to mogę wrócić taki zmęczony z jakiegoś tam treningu, więc na pewno jest łatwiej, bo teraz bardziej kuma ten świat. Czy ja ją trenuję, ale nie biegamy razem. Dwa razy była taka próba takiego wyjścia, jak ja jakieś tam wolniejsze treningi robiłem, ona miała swój szybszy, bo to też prędkościami wszystkim trzeba zgrać, więc tu jest przede wszystkim problem. No to były takie próby, ale ona akurat wtedy nie miała dnia, no i tak z tego nic nie wychodziło właśnie, więc chyba nie jest nam dane, no bo jakieś takie znaki były. Najważniejsze, że bardziej to wszystko rozumie, że ją to cieszy, też się rozwija. Widzę, że jakiś tam potencjał ma, także staram się ją trochę stopować w tych treningach, żeby gdzieś tam nie przeholowała.
2: A właśnie, do przeholowania. Kontuzje jakieś miałeś ostatnio?
3: Przez wiele lat nie miałem, a przez ostatnie właśnie pół roku. Tylko to było na przełomie tamtego roku i do początku tego, to było sporo. Miałem jedną operację, która niestety będzie do poprawki, bo dalej jest ten problem, który był w nodze z bolącym haglundem, kością piętową. Potem się znowu, jak już próbowałem wyzbierać do treningów, no to zaczęły się kolejne urazy, no bo też już się zdążyłem zastać przez 3 miesiące. Także dużo było takich problemów zdrowotnych, plus jakieś chorowanie też, więc chyba ostatnie pół roku to miałem więcej problemów zdrowotnych niż przez wcześniejsze tam 16-17 lat. No i to takie, kurczę, było, myślę, cięższe niż przyjęcie porażki na zawodach, no bo nie byłem przyzwyczajony, bo zawsze to zdrowie miałem jednak, nie? Więc nie wiem, no miejmy nadzieję, że to po prostu taki okres był, no ale tak jak mówię, no będziemy czekać jeszcze poprawka operacji, więc też mi to trochę jesienią wszystko znowu rozwali, no bo znowu będę miał ten okres rozbratu ze sportem, no i trzeba będzie to zrobić jak najlepiej tak, żeby się tak nie zapuścić jak przez ostatni czas, no bo potem ten powrót właśnie jest ciężki, no i dla organizmu jest to szok.
2: I na pewno ten okres rekonwalescencji i też masz jakiś właśnie plan na przejście tego etapu?
3: Będzie trzeba zrobić inny plan niż rok temu właśnie, bo rok temu chodziłem dużo na siłownię, ale nie podtrzymało mi to, w sumie logiczne niby, ale jednak nie wiedziałem tego, nie podtrzymało mi to w ogóle kondycji. Formy jakiejś tam sylwetkowej też mi się nie udało zbudować.

0: w Europie czy w Polsce, gdzie chciałbyś osiągnąć swój lepszy wynik, aby w ogóle go zdobyć?
1: W zasadzie to szczerze to tak pełniałem, no bo z tym korkiem trochę czasu mi zajęło, zanim wygrałem. Był maraton w Bratysławie, który chciałem wygrać, byłem trzeci, rok później wygrałem, więc mam odhaczony i już nawet tam nie wracałem, mimo że też jest fajna organizacja, no ale to nie to co kork. No nie wiem, no trochę w korku chciałem w tamtym roku po raz trzeci wygrać, bo nikomu się to 3 razy z rzędu nie udało. Ten rok miałem plan i marzenie, żeby wygrać korku, najlepiej wygrać z rekordem życiowym, no i z rekordem trasy, nie? Także trochę ambitnie, no ja już wiedziałem, że nie wygram z rekordem trasy i z rekordem życiowym na pewno, ale no łudziłem się ciągle, że może jakimś cudem, nie wiem, no dwóch się rozchoruje, najszybszych nie przyjadą i nie wiem, no i będę miał takiego farta, że wymęczę i wygram, nie? No ale no nie...
0: W życiu różnie bywa.
1: No właśnie, w życiu różnie bywa, tym bardziej, że tu się nie wie, z kim się do końca będzie biegło, dopiero się na starcie dowiadujemy, nie? No i chciałem kiedyś w Islandii wystartować w maratonie, no bo też taki chłodny kraj, który mnie ciekawi, żeby kiedyś zobaczyć. Już nawet raz tam leciałem, ale nie doleciałem na maraton, bo tam przesiadki miałem w locie, lot się opóźnił, no i to się wszystko pokrzyżowało. Więc jedynie tam się kiedyś muszę wybrać, ale myślę, że na ten moment nie mam. Po prostu chciałbym ten wynik poprawić, który no już ma 4 lata, więc to już jest życiówka do odświeżenia z bardzo dawna. I wiele innych rekordów życiowych poprawiłem z dystansów, które mi zawsze gorzej szły, więc najbardziej mi to frustruje, tym bardziej, że ten maraton na razie leży i kwiczy teraz przy tym. Chciałbym jeszcze w korku wygrywać, więc chyba to jest mój cel, nie?
0: Kto wie, może na następne lata. I troszkę nawiązując do przyszłości, gdzie widzisz siebie za 5-10 lat?
1: Szczerze, za 5 lat to ja bym chciał tu wrócić i dalej być w stanie wygrać, nie? Więc to ja się staram patrzeć taką perspektywą, no i może zbyt ambicjonalnie, ale no raz, że nie potrafię inaczej, a dwa, że póki mnie to na tyle kręci, no to nie wyobrażam sobie inaczej do tego podchodzić i chce mi się dawać z siebie tego maksa, mimo że czasem cierpię i czasami szczególnie cierpię, kiedy jeszcze miejsce jest niesatysfakcjonujące i czas, no to jeszcze jest najgorsze cierpienie, myślę, niż to, kiedy wygrywamy. No nie wiem, no mamy jakieś takie 2 lata ostatnie z tym maratonem, że nie wychodzi, no bo poprawiałem kilka wyników w ostatnich 2 latach. No w tym akurat co prawda na razie żadnego, ale też nabiegałem trzeci wynik w półmaratonie, więc znaczyło, że jestem w stanie jeszcze szybko biegać, że to nie jest gdzieś tam zmierzanie ku końcowi, bo nie byłem jeszcze na tyle mocno przygotowany, więc wierzyłem, że może być o wiele lepiej też przez to. Ale mówię, no tu pokrzyżowała choroba, no i wszystko się to rozsypało z planem, jaki sobie snułem na kork. No przykro mi, nie? No bo widząc czasy zwycięzców, no kto wie, czy bym nie był w stanie dzisiaj wygrać, nie? No nie wiem, no znaczy myślę, że bym był, jak byłbym zdrów. No i no nic, no zostaje sobie to na kolejny rok planować. Co będzie za 10 lat, nie wybiegam, ale za 5 bym chciał być jeszcze w takim zdrowiu, żeby dalej się ścigać o najwyższe miejsca. Wiadomo, no mam już tyle lat stażu biegowego, że będzie coraz ciężej, no bo co innego, kiedy ktoś sobie zacznie, nie wiem, nawet w wieku 30 lat i będzie miał 35, ale będzie miał 5 lat stażu, no to nie jest tak wyeksploatowany. No i ma więcej możliwości zastosowania jeszcze różnych bodźców treningowych, które na niego mocniej mogą zadziałać niż na mnie, nie? Więc to jest też kluczowe. No u mnie już ten problem niestety jest, że już wiele bodźców przerobiłem. No ale ta ambicja dalej jest, więc ja wierzę, że tym można górę przenosić.
2: Tak. Usłysz więcej. Radio Cenzura.
0: I chciałam nawiązać do cytatu. Na twojej stronie znalazłam taki cytat, ja go tutaj przeczytam. Jedyną drogą do rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki. Jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy, aby go osiągnąć. I to powiedział Bruce Lee. Co według ciebie to przedstawia?
1: No, że ciągle trzeba mierzyć wyżej, także tak jak ten początek, bo myślę, że to jest najważniejsze, że trzeba sobie tą poprzeczkę ciągle podnosić. I to jest chyba też taki mój problem, bo jak dobiegałem na zawodach, gdzie byłem drugi, nigdy nie jestem z tego zadowolony. Jak już jestem trzeci, to już w ogóle, nie? No chyba, że przepchnę to trzecie miejsce, bo była taka sytuacja w Bratysławie, gdzie rzutem na taśmę wpadłem trzeci, a za mną 2 sekundy czwarty i już na oparach leciałem. No to tam się trzeba było cieszyć, no bo 100-200 metrów dalej i on by mnie minął, nie? Więc to było chyba jedyne miejsce trzecie, z którego się cieszyłem. Drugie nawet mnie cieszyło tutaj w korku, jak nabiegałem rekord życiowy, ale miałem niedosyt, że nie wygrałem, a pobiegłem tak dobrze, nie? Ciągle podnoszę sobie poprzeczkę. Stoi ten wynik w maratonie ostatnio niestety, ale ale ambicjonalnie ciągle sobie podnoszę i mimo, że może bardziej powinienem sobie skorygować pewne własne oczekiwania, to na razie przez lata się z tym nie cofłem. Może to jest takie nieracjonalne, ale staram, jak na przykład przez pierwsze 2 lata nie poprawiłem wyniku na tyle, na ile chciałem, to w kolejnych latach chciałem z nawiązką od tego, co w tych poprzednich nie potrafiłem jeszcze poprawić.
0: Czyli tak nadrobić troszkę.
1: No, czyli tak jakby nadrobić, no i to w sumie jest takie mało logiczne, ja wiem, nie, bo to tak nie działa, ale...
0: Każdy chyba ma swój własny sposób motywacji.

0: poznawania samego siebie.
1: No ciągle gdzieś tam siebie poznajemy, no i w zasadzie praca nad sobą tak, no bo trzeba trzymać ten rygor treningowy, reżim, pilnować odżywiania, szczególnie jak już właśnie po tylu latach eksploatacji jestem, no to też ma już większe znaczenie niż kiedyś, bo widzę, wieloma rzeczami to jest takie trochę wojskowe, nie? Że są zasady i koniec, no. No i jak raz, drugi gdzieś tam się od tego odejdzie, no to potem nikt nam kary nie wymierzy poza własnym organizmem, tak. Nie? No i nie wiem, pośpimy za mało, no i już nam organizm wymierzy karę, nie? Więc nie musimy sami siebie karać bezpośrednio, bo ciotka to i tak pójdzie, tak. Nie?
0: Chciałam jeszcze zapytać, czy poleciłbyś osobom, które wahają się, a myślą, o zaczęciu biegania? Myślisz, żebyś polecił?
1: No ja nie żałuję, że zacząłem biegać. Wiadomo, są momenty, że żałuję. Najczęściej w trakcie biegu, jak cierpię. Wiadomo, no są gorsze momenty, no bo no to jest sport, no i sportowcy są gdzieś trudni, czasami są egoistami, bo muszą też być, nie? Natomiast nie wiem, no myślę, że w wielu rzeczach mnie to ukształtowało, że mam takie samo zaparcie, że nie potrafię odpuszczać, że mam wiarę w siebie, na pewno większą w ogóle niż kiedyś miałem, zanim zacząłem biegać, a w szczególności jak zacząłem wygrywać, bo to mi ją też mocno zbudowało. Więc ja widzę wiele pozytywnych stron tego. No wiadomo, no są negatywne, no bo są kontuzje, zdrowie, wszystko. Ale tak naprawdę nie wiem, no będziemy palić czy coś, no i też swojemu zdrowiu szkodzimy. No każdy sobie tam swoją drogę wybiera, więc ja tego nie atakuję teraz, ale możemy siedzieć, nic nie robić i nas mogą kolana boleć, mogą zbiegania boleć, no to są nasze wybory, no jednego i drugiego mogą boleć, jeden będzie biegał, drugi nie będzie biegał, więc jakby na to nie ma reguły i ja nie żałuję, że zacząłem biegać, no i mówię, no dlatego tak, bo wcześniej to pytanie, jak sobie tam za 5, za 10 lat siebie wyobrażam, no to mówię, nie. Nie jestem sobie na razie w stanie siebie bez biegania wyobrazić i no ja myślę, że całe gdzieś tam życie temu podporządkowałem, no i serce oddałem i no i się to już raczej nie zmieni, dopóki się chyba nie rozsypie po prostu.
0: Nie, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i przez następne spokojne 10 lat będziesz sobie poprawiał, zdobywał nowe rekordy, nowe medale i życzę Ci wszystkiego, no i wiadomo, zdrówka, powodzenia we wrześniu i szybkiej rekonwalescencji. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję również.
2: Maraton to nie tylko dzień zawodów, to miesiące przygotowań, treningu, wyrzeczeń i nieustannej pracy nad własnymi słabościami. Paweł opowiedział nam o kulisach sportowej rywalizacji, o emocjach towarzyszących startowi oraz o tym, jak ważną rolę odgrywa determinacja i konsekwencja w dążeniu do celu. Teraz spójrzmy na bieganie z nieco innej perspektywy. Zapraszam na rozmowę z Werą, która nie tylko sama bierze udział w zawodach, ale również doskonale zna codzienność sportowca i wyzwania związane z łączeniem treningu z życiem rodzinnym.
3: Zaczęliśmy tu jeździć z mężem i moja pierwsza ta podróż tu była poślubna z moim mężem. No i tak wystartowałam sobie tu pierwszy raz. Taka już jest tradycja, bo mój mąż tu już jest nie pierwszy raz i zawsze tak miło tu wraca, mamy bardzo dużo znajomych, tu też jeździmy tu bardziej tak dla atmosfery, spotkać się, mamy możliwość spotkania z tymi znajomymi, no bo rzadko to teraz w codzienności mamy to.
0: Debiutowałaś pierwszy raz w 2024 roku. Jaki to był dystans?
3: To było 10 kilometrów, pierwsze moje w ogóle zawody i tak no, dobrze wspominam to. Tym razem też było 10 kilometrów. Poszło o wiele lepiej niż 2 lata temu. Trasa jest bardzo dobra, płaska, taka do życiówek, ale nie czułam w ogóle dzień przed tego biegu, bo też chorowałam tydzień, treningi mi nie wychodziły. No i tak biegłam po prostu, bo myślałam, żeby sobie przybiec, nie? No i ale poszło bardzo dobrze. Jest mega zadowolona, zrobiłam swoją życiówkę, no i mam teraz motywację na kolejne lata, żeby tu przejeżdżać i w planach mam jeszcze półmaraton tu, więc może za rok.
0: A czy mogę zapytać o czas, pamiętasz może?
3: Tak, to był 46 minut, 16 sekund, ale to jeszcze nie toczny ten czas. Czekam na oficjalne wyniki, nie?
0: Mhm. Powiem Ci to gratulacje i też tak jak właśnie mówisz, że to jest troszkę takie zaraźliwe, że przejdziesz jeden etap, później chcesz drugi, trzeci, nie?
3: Tak, tak, to jest takie potem, że jak zaczynałam biegać, no to myślałam takie, że to tylko piątka, dycha. Wystartowałam rok temu swój pierwszy półmaraton tam w naszym mieście. No i to takie zaraźliwe, bo jak to poszło, to teraz już mam plany na maraton.
0: No to tak, tak właśnie działa, że za każdym razem chce się osiągać i też tak jakby sprawdzać i testować siebie, prawda?
3: Tak, właśnie u mnie bardziej w bieganiu to idzie, żeby testować siebie. Na ile mnie stać, jestem ogólnie człowiekiem takim, który lubi eksperymentować też z różnymi dietami, podbiegania, to też tak sobie układam, jak organizm w trakcie biegu reaguje, na przykład testując jakąś dietę. Także ja na bieganie patrzę bardziej pod tym kątem takim zdrowotnym i testowanie na co mnie stać i co mogę, nie?
0: Z reguły jest troszkę stresu, czy nie ma, czy tylko tym razem nie było?
3: Właśnie ja jestem taką dziwną osobą, tak mówi mój mąż, bo ja w ogóle nie czuję presji przed żadnym biegiem. Stresuję na przykład tydzień przed zawodami, jak już patrzę na treningi i czasami mi tam te treningi nie układają się tak, jak muszą pod zawody, ale dzień przed i w dzień biegu nie czuję totalnie nic. To jest takie straszne, dziwne, bo myślę, że musi być ten trochę stres, bo buduje takie napięcie, nie? No i ja nic nie czuję. Ja mam tak trochę jakąś obojętność, nie wiem. Ale to nie tak, że mi jest w ogóle obojętno, co będzie, ale jakoś tak, no nie mam tego, nie?
0: A może to też jest tak, że po prostu twój organizm taki spokój osiąga?
3: Takie wycieszenie bardziej, nie? No to jak to mówią, że każdy organizm reaguje na swój sposób, tak. A też dużo biegów na przykład, gdzie startuje, to jest też powiązane ze startem Pawła. No to no jest tak, że za niego bardziej stresuje na przykład to... Wczoraj i dzisiaj stres miałam za jego start na przykład i cały bieg swój, to myślałam, jak mu tam biegnie ten maraton, także myślę, że po prostu nie ma miejsca na swój stres.
0: Też tak może być.
3: No. Po tym te czekania na mecie na przykład, to czasami doprowadzam się psychicznie do takiego stanu, że no nie wiem, zaczynam mi ręce trzęsąć się, nie? Na przykład nieraz płaczę, tak? Czasami jest dobra, czasami ze złego, ale potrafię takie emocje w sobie, nie? Wywoływać. A na siebie, no jak będzie, tak będzie, nie? Ja nie mam oczekiwań zbyt na przykład. I dla mnie każde bieganie, każdy dystans to jest coś takiego, że fajnie, że to potrafię zrobić. Wobec Pawła też nie mam wobec niego oczekowania, ale ja wiem, że on ma wobec siebie te oczekowania. No i zawsze tak stresuję więcej za niego niż za siebie.
0: No to też się tak troszkę udziela, nie?
3: I dlatego moja duma powoduje we mnie te na przykład takie emocje, że doprowadzają czasami mnie do łez, do płaczu. Bo ja wiem, jak to ze środku wygląda. Ja znam całą tą drogę, od momentu, jak jesteśmy razem, nie? Oczywiście. Znam to całą tą drogę i ile on daje, to, ile on poświęca się w ogóle w to. Dlatego to jest coś niesamowitego, kiedy ja widzę, że no, ta praca, którą zrobił, wiem, jak dla niego to jest ważne i no, to jest niesamowite uczucie. Ogólnie też jestem taka osoba, że potrafię za kogoś cieszyć się więcej niż za siebie, nie? Także, no ale jestem mega dumna zawsze z niego. I to też nie zależy, czy ma pierwsze miejsce, czy szóste, jak dzisiaj. To i tak jestem mega dumna, bo wiem, ile też włożę w tą pracę teraz, żeby nawet nabiegać to szóste miejsce, bo ciężki rok był po prostu dla niego. I zdrowotnie, i tam inne rzeczy też nakładały się. Także ja myślę, że włożę po prostu całą tą pracę w dzisiaj i to był super bieg, jak na mnie.
0: I też właśnie tak jak mówisz, ludzie sobie nie zdają sprawy. Wiesz, z reguły widzi się osobę biegnącą i masz czas i tyle. Ale właśnie ta praca... Te backstage, nikt tego nie widzi, chyba że bierze udział, bo sam trenuje. Czyli jak treningi wyglądają z twojej perspektywy?
3: Ja trenuję mniej więcej tak 3, czasami 4 razy tygodniowo, no bo też mamy malutkie dziecko, które ma roczek. Jeszcze chodzę do pracy tak 3-4 razy w tygodniu. No i oczywiście Paweł biega i on czasami ma też treningi, że trenuje 2 razy dziennie. Czasami jest to bardzo ciężko pogodzić. Ale u nas jest tak, że ja wstaję bardzo wcześniej, to ja biegam z reguły z rana, wracam 8-9 rano do domu, idzie Paweł na trening, wraca i ja wychodzę do pracy. Wracam późno z pracy do domu, to Paweł wychodzi na swój trening drugi. Że z reguły ja biegam zawsze przed początkiem dnia wszystkich. Także no u mnie tak wygląda ten.
0: Ale czasami fajnie tak zacząć dzień, tak z taką właśnie pozytywną energią, z takim przebiegnięciem się, treningiem zrobionym i jeszcze masz cały dzień.
3: Tak, bo masz, mi się wydaje, że wtedy masz taką więcej energii na cały dzień. Masz już to w głowie, że o, 7 rano, a ty już tyle zrobiłaś, nie? Że tak. Ludzie dopiero, jeszcze śpią, a ty już po treningu, bo no ja nie lubię treningi robić wieczorem, po całym dniu, bo to też ciężki dzień wtedy jest, bo cały dzień masz to z tyłu głowy, że jeszcze na trening trzeba iść, nie? Także, ale jest też fajne to, że czasami jak mi się nie chce, no to Paweł zawsze motywuje do tego, że mam iść, nie? U mnie jest ciężko odpuścić w domu trening, nie ma.
0: Wyobrażam sobie.
3: Mamy rozpisany trening, kto co ma do zrobienia. No i to zawsze wygląda wszystko na bieżąco.
0: Ustalasz już sobie sama, czy jeszcze z pomocą Pawła, czy tak troszkę Paweł ci zaczął pomagać? Jak to wygląda?
3: Ogólnie zaczynałam swoją przygodę z bieganiem sama, nie trenowaliśmy razem i to było takie na zasadzie, że przez pierwszy rok naszego związku mówiłam, że nie, bieganie to nie dla mnie, ja będę kibicem, wsparciem i po prostu oglądać, ale wiesz, jak obracasz się cały czas w takim otoczeniu biegaczy i pamiętam kiedyś tak przyszliśmy do znajomych, siedzieliśmy tak na kawie i wszyscy gadały tam o bieganiu, a ja nie miałam tak zbyt pojęcia o tym i trochę mi się nudziło. Wróciłam do domu i mówię, no nie, no muszę coś na ten temat poczytać, dowiedzieć się, nie? I ja chodziłam w tym momencie na siłownię i pomyślałam sobie spróbować na bieżni. No to był błąd, bo ja nie biegam w ogóle na bieżni. I po pierwszym treningu powiedziałam, że nigdy więcej w życiu nie będę biegać, nie, bieganie to nie dla mnie i nie. No ale potem jakoś te zawody i wszystko i te, jak zobaczyłam, jak te kibicowania na trasie, ogólnie to coś jest niesamowitego, jak coś ludzi łączy, nie, te biegania. No i mówię, no dobra, no spróbuję sobie. I ja też zaczęłam w ramach takiego, chciałam schudnąć trochę, z wagi zejść. I mówię, te takie truchtanko, no to żeby tam sobie potruchtać. No i tak wkręciłam się w to. Najpierw było takie jedne podejście, żeby trenować razem, żeby Paweł był moim trenerem, ale to nas starczyło na 3 miesiące, bo ja się chciałam robić tam swoje i zawsze robiłam szybciej niż miałam pisane w planie. Paweł się, no jego to drażniło, on nie lubi, że jak ma być wpisane, ona to traci swój czas, no to trzeba tak robić. No i ja mówię, że nie, to ja nie będziemy trenować, bo ja nie będę biegać. No i potem tak, jak sobie wymyśliłam półmaraton, jak urodziłam dziecko, no i po 3 tygodniach wróciłam do biegania po porodzie i wymyśliłam sobie, że chciałabym spróbować półmaraton przebiec, ale ja nie miałam żadnego pojęcia, jak trenować do półmaratonu. No i poprosiłam Pawła, żeby jednak mnie przygotował do tego półmaratonu. I bardzo dobrze mi poszło jak na debiut, nabiegałam godzinę 47, no i pomyślałam, że jednak tak, są te efekty, udało się, zaczęliśmy też dużo rozmawiać na te temat tych treningów, no i tak jesteśmy do tego czasu, takim małżeństwem, które trenuje, trenującym takim małżeństwem. Tak, i Paweł jest moim takim oficjalnym trenerem, rozpisuje mi treningi, jestem normalnie w aplikacji, ma on wpisuje, pilnuje co ja mam zrobić. Też jest takie fajne przed zawodami, bo jesteśmy 24 godziny ze sobą i zawsze mogę podpytać, a też tak. On widzi od razu moje samopoczucie. On wie, jak ja spałam, tak. Jak ja jadłam i zawsze mi może zawsze coś doradzić, coś zmienić mi w tym planie. Także no ja myślę, że to jest fajne. Co wiemy wszyscy, kto ma dzieci, to przy małym dziecku jest bardzo ciężko. Także no, ale u nas to, co dochodzi do sportu, to wspieramy się nawzajem i zawsze ja, jak nasza córeczka była bardzo malutka do roczku i tam pierwsze miesiące spała, tam co 3 godziny trzeba było wstawać i karmić, no to zawsze ja to robiłam, a Paweł spał całą noc. to w dzień zawsze on zabierał dziecko i ja miałam ten czas na regenerację. Także zawsze wspieramy się nawzajem. Jak ktoś mniej śpi, no to sobie potem to rekompensujemy, nie? Ktoś zabiera to dziecko i opiekuje się tym dzieckiem, żeby druga osoba mogła sobie po prostu wypocząć.
0: To jest bardzo dobry plan i tak, tak fajnie sobie wypracowaliście.
4: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
0: Wspominałaś o aplikacji. Czy możesz troszkę rozszerzyć na ten temat?
3: Tak, Paweł ma taką swoją aplikację, z której trenuje ludzi też innych, nie tylko mnie. I ma normalnie tam wpisuje co tydzień, bo rozpisuje na tydzień plan i on sobie tam wpisuje treningi, to co, kto co ma biegać. No i potem jak na przykład ja po treningu, to ja mu też odpisuję w tej aplikacji, z jakim tętnem mi wyszło, z jakim tempem, jak samopoczucie, nie? I on to wszystko po prostu widzi tam.
0: Co było najbardziej takie zaskakujące w tym całym procesie przygotowania?
3: Dla mnie nadal jest coś takiego zaskakującego, że na przykład w jeden dzień możesz wyjść i pobiegać 15 kilometrów w komfortowym tempie. Za dwa dni wychodzisz na trening i nie potrafisz udźwignąć 3 kilometry. To jest nadal dla mnie takie trochę dziwne, bo nie rozumiem tego, dlaczego tak i jak to tak działa ten nasz organizm.
0: Czyli to aż tak się zmienia, taka różnica jest?
3: U mnie tak i bardzo często jest tak, że nie robię do końca tych treningów, bo po prostu coś jest nie tak, nie?
0: I wiesz co, i to też fajnie, bo zobacz, przy tych treningach po prostu uczysz się swojego ciała i samej siebie.
3: Tak. Psychicznie też, no bardzo dużo idzie tak naprawdę z głowy, albo coś wpływa na to zewnętrzne, na co nie masz wpływu, na przykład jakaś sytuacja się wydarzy i przeżywasz to, to nawet jak jesteś w swojej dobrej formie, no to i tak nie pobiegniesz tego, czego chcesz, no bo głowa musi być pusta, w sensie taka do biegania skupiona, uspokojona, nie? No bo no nie da się biegać na jakimś stresie, to tak wszystko połączono, że cię po prostu blokuje potem cały organizm, masz te spięcie mięśniowe i wszystko. I to też dla mnie było coś takiego poznawania siebie, ciała, jak to w ogóle powiązane. Ja myślę, że ja jeszcze pracuję nad tym.
0: No to jest niesamowite, bo tak z reguły myślimy, że a co tam to, wiesz, ciało to ciało, umysł to, a to jest jedna całość. I bez jednego nie ma drugiego. Nawracając troszkę do pytań tutaj o KORK, lubisz tutaj przyjeżdżać?
3: Tak, je poznałam tu bardzo fajnych ludzi. Ogólnie bardzo mi podoba Irlandia. Inny styl tu bycia, ludzi tu jest bardziej wyluzowani, bardziej taki życzliwi do siebie, mili nawzajem, takie no... No jest to mega, bardzo kocham Irlandię i ogólnie to był mój pierwszy kraj taki na wyjazd za granicę, że mi to najbardziej tak zapamiętałeś. Największe w ogóle zawody, w których brałam udział, to też jednak tam swoje odbiło.
0: I wspominałeś, że chciałabyś spróbować tutaj półmaraton. I jakbyśmy tak hipotetycznie powiedzieli, okej, przyjeżdżasz w przyszłym roku, co od powrotu do Polski zaczynasz robić, żeby się przygotować?
3: Na pewno w tym roku by jeszcze nie przygotowywałam by się do tego, bo w tym roku mam jeszcze plan debiut na maraton, czyli po powrocie już miałam rozmowę z mężem, że po powrocie zaczyna po prostu mi przygotowywać plan do maratonu na październik, ale też jeszcze we wrześniu też mam jeszcze półmaraton u siebie tam, no i po tym jak mi pójdzie ten debiut, to już na pewno będę dopiero potem planować starty na następny rok.
0: A czy mogę zapytać się, gdzie będzie ten pełen maraton?
3: To będzie Silesia Maraton.
0: Co myślisz o pełnym maratonie? Masz jakieś obawy?
3: Właśnie, trasy nie widziałam. Byłam już na tych zawodach, bo Paweł tam startuje i też biega tam 50. Totalnie nie wiem, na co przygotować się. Ze słów Pawła, no to jest tam taka ciężka trasa dość i na końcówce jest taki podbiegi. No, ale nie nastawiam się, bo tak nie chcę jeszcze o tym tak myśleć, nie?
0: Tak, dzisiaj dopiero zakończyliśmy jeden.
3: Ale to jest tak zawsze, że ja najbardziej rozkręcam się od razu po starcie. Jak już padnę na metę, to od razu planuję, bo mam te endorfiny jeszcze, nie? To wtedy pomnę, o, to już i tą pobiegnę. Ale potem na następny dzień dopiero, jak opadaję w endorfiny i zaczynają już skurczy nóg, to już się nie chcę tak biegać, nie?
0: A właśnie co do kontuzji, czy miałaś już jakąś kontuzję i jeśli miałaś, jak ją przeszłaś?
3: Takich bardzo poważnych jeszcze nie miałam. Na początku miałam problemy z kolanami, ale to też była kwestia tego, że dobieraliśmy mi buty, które by mi pasowały. Czasami mam takie spięcia, bo ja dopiero zaczynam wprowadzać jakieś tam regeneracje, rolowania, rozciągania, bo takich rzeczy nie robiłam nigdy i myślałam, że jak biegam na 10 km, to jaka tam regeneracja, organizm potrafi sam zregenerować. No i trochę mi to wychodziło na źle, bo miałam takie, że bolało mi piszczele i tak przez kilka dni musiałam odpuścić treningi i nie biegałam. No ale takich bardzo poważnych to nie miałam, mam nadzieję, że też nie będę miała.
0: My też tego życzymy, ale wiesz, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo mówisz o butach, czyli trzeba indywidualnie je dobierać.
3: Jednak tak, u mnie to jest tak, że ja zaczęłam biegać w jednych butach i biegam do tego czasu na treningach. I na przykład jak chciałam sobie zmienić na nowszą model tych butów, to zrobiłam w nich bodajż może z 5-10 treningów i tak mi bolała noga, piszczel, że musiałam zmienić, bo wiedziałam, że to od butu. Tak musiałam sobie nawet tydzień przerwy zrobić, żeby wrócić sobie potem do biegania. Tak, jednak z butami ja uważam, że to jest taka inwestycja, która no musisz zainwestować w to, no tak. Bo nie pobiegasz w jakichś zwykłych adidasach. Wiadomo, że jak chcesz tam biegać, no nie wiem, w jakimś zwykłym truchtem dla po prostu takiego swojego dobrego samopoczucia, no to może jeszcze to da, ale butami to zawsze doradza mi Paweł, bo on zna się na tym i on mi mówi, te będą dobre, te przyjmiesz, te kupiłem ci, te treningówki, te startowe.
0: Czy uważasz, że w ogóle sport, czy branie udziału w biegach pomaga właśnie zresetować głowę dla niektórych, albo po prostu poprawia te samopoczucie?
3: Tak, resetowanie głowy zdecydowanie, bo jak urodziłam dziecko, to było takie moja godzina dla mnie. Ja wychodziłam na trening, żeby po prostu spędzić sama ze sobą czas, wyłączyć głowę, posłuchać muzyki. Tak, resetowanie głowy, wyciszenia. Też czasami jak masz jakiś problem i nie wiesz, jak go rozwiązać, to idziesz na trening sobie, masz dużo czasu na przemyślenia, pomyślisz sobie, wracasz i mówisz, no dobra, no to już nie jest tak źle, nie?
0: Tak. Czy poleciłabyś innym osobom, które na przykład myślą o zaczęciu biegania, żeby biegały?
3: Tak, zdecydowanie by poleciłam. I też powiedziałabym tak, żeby widały ten czas na polubienie biegania, bo to jest tak bardzo często, że wyjdziesz na jeden, drugi, trzeci trening, zaczynać bieganie jest ciężko dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia ze sportem na przykład albo z bieganiem. I bardzo dużo ludzi po kilku treningów po prostu ma myślą, że to nie jest dla mnie, to nie będę tego robić. Po prostu wydłużyć sobie i dać sobie ten czas, żeby jednak polubić te biegania. Bo potem to przechodzi takie uzależnienie.
0: Tak.
3: Już tak.
0: Że chce się więcej.
3: Tak, że chce się więcej.
0: Super, dziękuję Ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Dzisiejszy program pokazywał nam dwie różne, ale równie inspirujące strony sportu. Z jednej strony sportową ambicję, walkę o wyniki i ciągłe podnoszenie sobie poprzeczki. Z drugiej radość pokonywania własnych ograniczeń, rozwijania pasji i czerpania satysfakcji z każdego kolejnego kroku. Serdecznie dziękuję moim gościom, Pawłowi i Werze Kosek, za podzielenie się swoimi doświadczeniami i opowiedzenie o swojej biegowej drodze. Dziękuję również Państwu za wspólny spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnych korkowych rozmowach na antenie Radio Cenzura. Z tej strony Anita Kubicka. Pozdrawiam cieplutko.
4: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

Tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Makes often special.
1: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

Ciobej tych skrajnie z lewej, ciobej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wasz mentalny karcer, po jednej komórce.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich.

każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch. Powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.